0: Тот програм повторяме.
1: Слово вечер. Програм о словах наших і не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вечер. Witam Krasiń, droga radio słuchaczy, z tej strony Dymko Trochanowski, Słowicie, znaczy o języku i na językach. Bardzo Wam dziękuję za to wiadomości od poslednego programu. A byli z Ameryki, i z Europy, i ci z Europy, bo z Polski, za to bardzo krasnie dziękuję. Tak jak wychodzi, że kuzmowali to, co działo się w poprzednich programach, a i byli do jakieś wydania, na które dnes ciż zdaje się mi budu chodził odpowiedzi, ale zacznijmy jak se naszym dżinglom, po którym wernemy sobie do programu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerkoł,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardym znakom.

I wracamy do Słowici, i wracamy do naszych językowych spraw i do poprzednich programów. Zmy sobie się jakus pośmiali i zmy się jakus pobawili językom. Dziękuję za to zabawy. A to z przyczyn poprzednich programów, jak próbuję wam powisty, toczisz w rezultacie naszych besit, jak zmieniać znaczenia słowa zamina z i albo z i, albo jak zmieniać zamina z h. No, tych premierów maleśmy wiele, ja już nie pamiętam, który im tu przywił, który im mał zapisany, który im nie powił, a który koniec kińciom zmy sobie tiż na komunikatorach się tym językom pobawili, z których, no ale znate to, to jak siaty i syjaty, to absolutnie dwa czasosłowa, nasze sławne byty i byty, a jak sobie to wezmemy do innych gramatycznych form, to już by się do o tym, że byty, może byty dwa byty, może byty byty, da jak chłopci, dziewczata, nie znam toho, i bity, może byty byty, byty i bity. Tak samo może wyty i może wyty, a tu z waszych propozycji też chyba dasz to dnes w imieniu, nie znam cyfrzy, cydekoty już im nie by się dułał, ale to takie jeszcze jak zmieniać się sipaty i sypaty, to absolutnie dwa różne słowa. Wtiszyty, wtiszyty, kwit, kwit, w ten sposób. A tu taka jedna propozycja się mi też spodobała, językowych ich jak wydity czasosłowa i zwernienia do dity w dity, w dity, a w dity kompletnie dwa różne zwernienia. No dobry, dziękuję za to, te wasze premiery, bawcie się językom, przysyłajcie też, bo to bardzo fajne premiery, już tak na buduczu, żeby ostali w głowie. No i jeszcze jedna tema, która się jawiła przy nachodzi H i G, bo ja powiem, że na prasławiańskim gruncie, znaczy bardzo, bardzo dawno, kiedy naukowcy przyjmują, że był jeden sławiański, to prasławiański język, z którego wykromili się najpierw po jedne grupy, a pak po jedne język, dialekty, hovory i tak dalsze. No i ja powiem, że na tym prasławiańskim gruncie było najpierw G, z którego wyszło H. No i tu taka tema do zidania, które się tam jawiło, że od kale znamy, że najpierw było G, a pak zmieniło się na H. No tu to trzeba powiedzieć najpierw, że to są dwa zwuki, bo wracamy do tych dwóch ważnych zwukiów. Tak jak na premier, jakby to zaczaty tak no inaczej. Powiem od razu, żeby nie wchodzić w detali, że to już jest dosyć żenne. Desy chyba liem czuł kolisy w jakichś besidach, że mogło pierwsze he, byty, które zmieniło się po tym w g, a pak w nas, na premier, nie wiem, w nas, nie wiem, w rusyńskim języku i w czeskim, i słowackim, i ukraińskim, i białoruskim, sud zresztą na Ukrainach polskojęzykowej obszary tiż h, to zwłoczne jest wymawlane, choć to pidlianium bardziej schidniosławiańskich języków, ale tiż rosyjski język ma w dajakych oworach tiż to h. Tak czy tak, znamy z toho, że no jednak bilszist, albo inaczej, potem znamy, że g było pierwsze, za to, że widzimy i w południowosławiańskich językach, w serbskim, w chorwackim, że to było g, no bo tam takie prosto ostało. W Polsce mamy góra, to od dawnego gora, głowa, od dawnego golwa, grad, polski gród, nas bude grad, bo horoc z pełno hołostą formą, polskie noga, to nasza noha i tak dalej, i tak dalej. Za to tu ważnym elementem na to tu tezu, że najpierw było G, a pak H.
Jest to, że jednak w południowo-słowiańskich językach jest G, a one się najpierwsze rozeszły, najskorsze się rozeszły z piuniczną słowiańszczyną, a pagisz czy potem taki klin był wbyty przez Madziarów w no, koniec dziewiątego, początek dziesiątego stulecia. Za to też potem znamy, że kiedy tamto to G się zachowało, to raczej było pierwsze. No, z wielką prawdopodobnością to już językoznawci sprawa, że oni to dostydili. Ale tu ważne jest to, że w nas to G przeszło w H i jak już im powiem, czy w ukraińskim, czy w białoruskim, słowackim, czeskim, w dekotrych rosyjskich dialektach, bo si tu możemy porównać, że polska góra to lemkiwska hora, słowacka hora, czeska hora, ukraińska hora. Głowa, hołowa, hlava po słowacku, polska noha, to i nasza jest słowacka noha i tak dalsze. Słowacki hrad, polski gród. No i tu za to otal budeme na pewno znaty. Ale trzeba też pamiętać, żeby o tym nie zabyty, że to, że tam, gdzie widzimy h, to dawno temu ono było choćby jak g. Ale po tym, jak my to G stratyli, ono potem do nas zas przyszło z nową leksyką, z nowymi słowami. Besiedowaliśmy o takich primirach jak gazda, jak gwer, gram, jedyny ciawach, nie znam, guma, gala. Za to to wszystko dneśni G, to są moż powisty nowe G. Jestem ci czytał taką naukową statiu, gdzie to chyba było z obszary ukraińskiego języka, gdzie jeden z naukowców besiduał, tak nazwał to nowe G w ukraińskim języku, który też ma jego dużo mniejsze, ale hosnuje tak, o ile w zapożyczeniach w językowych pożyczkach. Za to tu chyba już nie jest to bilsze besiduaty, może lemtiłko, że będziemy się spierać, co ma być program ze starym G, czy program z nową G, czy pewno na naszej, bo zmęci już wielu innych prymirów, ale o tym zmy już w naszym programie besiduali, za to już się z tym nie będę powtarzał, bo jest jeszcze jedna tema, za to zaproszę was na muzyku, a pak idziemy sobie dalsze.

Vrtáme do slovičí, idete pred zdajšami, pobešidujeme o témi, ktorá na perší zľad hľadať, jak môže suchá gramatika, ale popravdy vkazuje, znam, jak jazyk, sam jazyk môže podeliť sobi. Švit, to znaczy, tu nawiązuję do zidania, ktoré zadał pan Jarosław. Bardzo dziękuję za to zidania. Czom besidujemy, że wydżu chrzu człowieka, ale nie, to wydżu stił, może w ten sposób. Wydżu stił i wydżu psa. To znaczy, czym nie wydżu pes. Tak chyba w tym primiri od pana Jarosława było. Znaczy, tu besidujemy o czymś takim, jak jest kategoria żywotności w języku. No i tu im powiem, że to język może dzielić sobie świt na jakie swojej kategorii. No ale też język musi też znać, żeby jasno i precyzyjno dasz to określić. Język musi znać, czy besidujemy o człowieku, o zwierzęty, czy o ryczy, o jawysku, czy o grupie ludzi i tak dalej, i tak dalej. No i za to tu jawlać się to ta kategoria żywotności. No i wezmę sobie takie sztosy, może, o, wydżu tychy wieczór, ale wydżu nahoho człowieka, tak? I tu od razu widzimy, że w tym wydziaczym odminku w jednym primir jest taka sama forma jak w nazwajuczym odminku, a w drugim jak w rożdajuczym, tak? No i tu od razu możemy posmotryć na to, co nie jest oczywidne, koli jesteśmy nosicielami języka, koli znamy język od małego i koli od dzieciny i nikoli jesteśmy się nad tym nie zadumowali. Znamy, że wydżu psa, ale wydżu stił, czy wydżu tychy wieczór, ale wydżu człowieka, a nie człowiek. No i to jest to ta kategoria żywotności, jaka była w zwidaniu. To znaczy, żeby to uporządkować, wydziaczy jest taki sam jak nazywający dla nieżywotnych, a wydziaczy jest taki sam jak rożdający dla żywotnych. To trzeba powiedzieć, że to nie jest jakieś, dasz to takie specjalne swoje ridne, bo to ślid po starym sławiańskim, można powiedzieć, sposobie toho, czy przedmiot, opisany przedmiot, albo do którego się odnosi, jest żywy, można powiedzieć, osobowy, czy jest ważny, jak uczestnik toho rzeczy. Ale dobry, zidania była to tu żywotnist. To może odkus o historii, odkąd się to wzięło. No, w dawnej Sławianszczyni, jeszcze w prasławiańskim periodzie, był bardzo skomplikowany, można powiedzieć, smotwiaczy z dzisiejszej perspektywy, skomplikowany, a na pewno rozbudowany system odminy. No i doszło do tego, że język próbował rozróżnić de jak rycz. No bo posmotno sobie na to stił, albo de jaka nieżywotna rycz, przedmiot, przeważnie nie jest wykonawcą da jakoj di. Znaczy, powiemy wydżu stił. To znaczy, że to stił win jest przedmiotem do wydżenia, tak? Ale przy osobach, przy żywych istotach mogła tu być da jaka niejasność, tak? To gdykoli forma nazwojoczego odminka i wydziaczego była taka sama, trudniejsze było rozróżnić, kto, można powiedzieć, dzieje, a kto jest obiektem toho dziejania. No i za to Sławianszczyni rozwinął się taki mechanizm, że dla żywych istot wydziaczy zaczął pitberaty w takich premierach formu drugiego odminka. No i tak jakby
Mož powisty, a może po prostu podsumujmy. W neżywotnych nazywający jest taki sam jak wydiaczy, pierwszy z czwartym odminką, a w żywotnej drugi z czwartym. No i tu chodźmy sobie teper do premiru. Tychi wieczer, już nie znam o czym miem, on im powił, wydżu tychi wieczer. Tu widzimy, że ktoś to jest tychi wieczer i w wydiaczym odminku budem maty tak samo wydżu koho szto tychi wieczer. No bo czom? Bo wieczer jest tu takim jawyskom, jest porą dnia, to nie jest żywa istota. Wozmy sobie wielki kamień, tak samo, nazywający ktoś to wielki kamień, wydiaczy wydżu kohoż to wielki kamień. I tu zaraz, kamień jest nieżywotny, za to czwarty odminok wydiaczy bude taki, jak nazywający. No i dobry, no to teper wozmę sobie może takie sztosy, jak może wydżu, o, żeby był inczej desem chyba stratył, o, już mam, wydżu jasne słońce. Ktoż to jasne słońce? Tu mamy średni rit słońce, za to, żebyście wiedzieli, że to nie tylko tle mużskiego roda. Tu mamy średni rit słońce i ktoż to jasne słońce, wydżu kohoż to jasne słońce. Bo słońce też nie jest żywą istotą, nie ma tej kategorii żywotności. Ale wezmę sobie pierwszy człowiek. O, bardzo dobry, bo to nie będzie przydawny glemczosłownik, pierwszy i nazewny człowiek. Ktoż to pierwszy człowiek? Nazywający pierwszy człowiek, tak? Rozdajuczy mamy koho czoho. Załóżmy, nie je pierwszego człowieka. Ale widziaczy, koho to wydżu? Wydżu pierwszego człowieka, a nie wydżu pierwszy człowiek. I tu możesz już wzryty to tu ryżnyciu, to tu kategorię żywotnosty. Zaraz prowimy sobie też w innych rodach. Wezmę sobie, żeby już maliśmy przydawnik i maliśmy czysłownik. No to miejsce nazewnik. Moja żena. Ktoż to moja żena? Kogoś to mój... A, tu nie będę raczej, ale dajmy sobie młody chłopiec. O, to będzie dobre. Nazywający młody chłopiec, koho czoho, młodego chłopcia i wrożdajuczym młodego chłopcia, wydiaczym, wydżu, kohoż to młodego chłopcia, tak samo wrożdajuczym. Tu piszełem kus do peredu za to, że kategoria żywotności tyka cię mużskiego i średniego roda, czego jem nie dopowił, a choć już im i ty. Dalsze za tymi dwoma rodami budeme się zanimate. Jak znamy, średni rit to też czwarta odmina nazewnikiu. Tam wchodzi tot nazewnik, który mają taki dodatkowy sufiks at albo jad, albo en. To nazewnik jak dzitia, imia, simia, już tam mamy jeszcze i wielo pewno innych. No to sobie wezmę. Małe dzitia. Takie pouczynia. Ktoż to w nazywającym, a dzitia to ono, średni rit, w nazywającym mamy ktoż to małe dzitia. W rozdającym już będzie cięższe, bo mamy koho czoho, założmy na je, małoho dzitiate. I wydżu kohoż to małe dzitia. I tu, jak sobie toto wezmemy, to budeme widzity, że tot prymir, czwartoj odminy, jest ciż swoje ridne. Za to, że tu ciż budeme maty schidny pierwszy i czwartej odminok. To znaczy, pierwszy odminok nazywający bude się równał tomu wydiaczomu w tych prymirach. Moje imię, mojego imene i kohoż to
wyjdu, zapisuju moje imię. Co tam byśmy jeszcze mogli dać? Pacia też jest tym premierom, które zdawałoby się, że jest żywotny, ale za to, że jest z czwartej odminy i jest w średnim rodzi, tu mamy taki premier, że wse będzie występowała kategoria nieżywotności, choć znamy, że i Ditya, i Pacia będzie w tych premierach ciągnęło się z żywotnością. No ale posmutne sobie małe Pacia, ktoż to małe Pacia, koho czoho małego Paciate, ale kiedy sobie przejdziemy do wydziaczego odminka, to wydżu kogoż to małe Pacia. Spróbujmy sobie podsumować. Kategoria żywotności występuje w odmini mużskich i średnich nazywników w pierwszej odmini. Tu mamy premiery tak, że kiedy sud to nazywnik żywotny, to, że w czwartym odminku, w wydziaczym odminku będzie forma z drugiego, rozdającego odminku. Nie jest tamtego człowieka, a wydżu tamtego człowieka. Znaczy drugi, czwarty odminok będą schidne. Ale kiedy beremy do uwagi żywotny, dajaki nazywnik, nie żywotny, tym razem probaczcie, dajaki nazywnik, budeme maty tychy wieczer, ktoż to tychy wieczer, a w czwartym odminku wydziaczem tiż bude wydżu kogoż to, albo czuju, albo smotriu, kontempluju kogoż to tychy wieczer. Bardzo dziękuję za to zwidania. Było bardzo fajne. Poprawdzi, iż ono było rozszerzone jeszcze o jedną część, ale specjalnie je mnie nie zadawał, bo tak jem dumał, że może nie wstygnuty. No za to budę. O czym by się dłaty i o tydzień w następnym programie Słowicie. Ja za dnes bardzo wam kraśnie dziękuję. Przysyłajcie swoje zwidania, a ja będę starał się na nich dajak odpowiadaty. To była Słowicia, aby się dłał. Demko Trochanowski. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

Obariančuk. Jak kutačom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariančuk z mojej muki budu piłku.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radia LM FM.
2: Jest poniedziałek, 8 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Rusza 14. rocznik Międzynarodowej Letniej Szkoły Rosyjskiego Języka i Kultury Studium Carpatorutenorum 2026. W tym roku letnia szkoła prochodzi w dniach od 7 do 27 czerwca junia. Świąteczne odkrycie szkoły pройде gniz o 18 godzinie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Prieszyłskiego Uniwersytetu. Studium Carpatorutenorum to historyczny edukacyjny program zamierzany na wczynie rosyjskiego języka, historii, literatury, kultury i etnografii karpackich Rusyniów. Lekcje wedene są w rosyjskim i angielskim językach i biorą w nich uczest uczennika z różnych krajów. Jest to jedyna tego typu szkoła na świecie. Program obnima parudesiat klasycznych lekcyjnych godzin, ale też ciły i szor dodatkowych atrakcji, jak prezentacji folkloru, progulko, teatralno i filmowo weczero, warsztato i integracyjno stryczo. Tohoryczno studento, okreminczoho, putut maty nahodu z wedity i rusku bursu w korleciach. Te doznają się wece olemkiuskiej kultury, a bodaj i o funguwaniu naszego radyja LM FM. W buduczym miesiącu na Świętej Gory Jawir, jak sztoroka, prawosławne lemko budą praznowaty Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tom roci odznaczona bude tam też sotna rocznica powrotu lemkiu do prawosławia. Tradycyjno pide w tom roci i pisze pomnictwo na Świętą Gory Jawir, na jakie prosi bractwo prawosławnej młodeży Peremyszlsko-Gorlickiej eparchii. 36. już połomnictwo, tom razem pide szlakom powrotu lemkiu do prawosławia. Zacznę się w piatniciu 10 lipca juleja w Tolawi, gdy w kaplicy odsłużena bude świata liturgia, a pak połomniko perejchają do świadkowy Welikoj, od Kalepidu do Świerżowo-Ruskoj, te nad Montery przy ruinach cerkwy świętego Jana Chrystytela służena bude panachyda. Pak pidut przez Bortne, Baniciu i Wierchniu do Gładoszowa. Drugiego dnia pomnictwo pide przez Merkowiec do Kwiatony, a pak przez Szkwiertne do Hańczowa. Też to roka prawić się wieczorni bohosłużenia przed światom. W ten świata w niedzielu 12 lipca juleja pomniko perejdu do Wosowo. Przy cerkwi świętego archistratyga Michała przywitano budut hierarcho. Pak wszystko wierno wejdą w jedno na Świętą Gorę Jawir, to o 10 godzinie bude prawlena Święta Liturgia. Przypominamy, że niedługo ruszy czerwona 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Teoryczny festiwal prochodził bude w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Szleska: Kury, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanyci Zdrój, Szprotami, Polkowicia, Chrudni, Zameniciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podziei są bezpłatne. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie.
1: To były nowiny Radia LM FM.
3: My znamy. W znamy. Razem daje LM FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Dalsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasni drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM, program Trzy świty i poniedziałek. Poniedziałek, bo to w poniedziałek przeważnie mia tu czuty z tej strony mikrofonu. Bardzo was krasni. Witam w wieczornim wysyłaniu na żywo Radio LEM FM. Już to się może powiedzieć, 8 dnia czerwca, junia 2026. Roka. Budu z wami do 9 godziny, za tą godzinę prowadzimy w programie Trzy świty, a pak budeme zanimaty się jak przeważnie se w poniedziałek językom lemkijskim, rusyńskim, a inczyma czasami ciszy, a przydadut, żeby dać to zrównaty w programie Słowicie. Za to ostawajcie przy słuchaniu naszego radia. Już o chwilę do was wertam.

Takéto lehké, že veľam zajti za horku, mu vertame v Radiu Lem FM. Do programu Tri švite ešte raz prepomnú 8. deň červča, júnia 2026. roka, to 159. deň v hry rojanskom kalendári. V tom kalendári ostajú ešte ostaje ešte 206 dní do kinča roka, tu tiež vedno, jak čas skoro ide tivko, što sme to drik začínali. V julianskom kalendári máme 26. den maja. Za zachydným kalendáriom švietkujú dnes Jadviga, Jakov i Maria. A za schydným kalendárom dnes imenen Alexandra, Júria, Olena, Johana i Makara. Okrem toho švietkujú tiež vo Šviti dnes švitový den okeániu vstanovlenej na samiti zemle, tak to sa nazvalo v 1992 roči čeres organizáciu zjednaných nácií. Pak bolo priňaté, no i obchodzené to na pamiat môže, alebo že by zvernutý uvahu na samý okán, téma okáni, no i čo sa v tých nachody tý, že to bardzo vážne, že oni sú na zemli i najlepšie, żeby ostali podibnym stanie jak teper, żeby się nie pohirszał. No dobry, i żeby się nie podnosił, bo to od tego ledu, że to taje na piwnicznych, probaczcie, na piwnicznym polusie i południowym pewno ciszy. Dobry, to nie będziemy w to wchodzić, dnes ciż w Polsce świato informatyka i świato cyrku bez zwierząt, ciż ważna ekologiczna tema. Tak sobie ludzie ulubili, żeby czasem im uczyć te zwierzęta i zawody tych do cyrku, żeby ich obzeraty tak rozrywkę nesut. Dnes na topi. Aż to jest na topi? Zahalno toho nie znam, ale znam, że jest 1:08 18. Zaproszę was na muzykę.

No to te w Triosfitach idziemy do rosyjskich licznic i zacznę od tych sztemonylów w sobotu 6 dnia czercia na to, że minęła licznicia narodzenia z 1742 roku Joannikija Bazylowicza protojumina Mukaczyńskiego wasylińskiego monasteria. Nazywany jest pierwszym karpatorusyńskim historykom. Sztosz napisał trytomową pracę zapisku o założeniu dawnym kniazom mukaczyńskim Teodorom Koriatowiczom rusyńskiego monasteria świętego Wasylia Wielkiego na Hori Czernek w Mukaczowie. Tak, taka długa tema jego najsławniejszej pracy, ale mał jeszcze incz o monastycznym życiu w Karpatach. Cy, da jakie inczy opisujące pojasniajuczy pojednoczasty cy bożestwennej liturgii cy tiż świętego pisania. To pierwsza z licznic, druga 1919 rik, to rik narodzenia Jurka Cymbora. Urodził się w Słynniku, w 1989 roku w Prieszowie. To pedagog, to chormajster i kompozytor, też folklorysta na Prieszywski Rusy. Bars Velo zobrał pisen i wydał też różne zbirki. No ale kiedyże byśmy mali besidłaty o jego najsławniejszych takich, bo choć może nie każdy zna tworach, to tak jak Ejhoj Tili Tili, tak jak Janiczku za wodą, tak jak Ej Pryd do nas szuchaju, to sąd twory, autorskie twory Jurka Cymbory. Za to trzeba też o tym pamiętać. On jest oczywiście stylizowany na narodną muzyku, ale trzeba pamiętać, że to autorskie twór. To jeszcze jedna bardzo ważna rocznica minęła w sobotu z 2019 roku, to data śmierci Michała Almasija, wydatnego rosyjskiego pedagoga, też dyrygenta, też encyklopedystu, językoznawcy, jaki wrodził się w 1930 roku na Podkarpackiej Rusy. Małym nachodu się poznaty pana Michała, wydatną osobą, z bars często lubił wertaty do czasu, kiedy Podkarpacka Ruś była jeszcze w Czechosłowacji przed II światową wojną i wspominacie tamtot czas, ponieważ jego dobry jeszcze pamiętał przede wszystkim to dość początkowo szkilny rok. I wczorajszy licznici 7 czerwca 1931 roku w centrum Mukaczowa odkryty był pamiętnik Aleksandra Mitraka, rosyjskiego budytela, świeszczennika i pisatela, a też leksykografa. Z wczorajszą datą też związana data śmierci Jarosława Zwolińskiego z 2002 roku w Mer w Koszalini, a wrodził się na Lemkowini w 1929 roku w Florencji. To pisatel i sospilny lemkiwski dziecz. Tak jeszcze jedna dzisiejsza rocznica nawiążę do niej. To licznicja z 1912 roku, kiedy to była osnowana grekokatolicka jeparchia w Hajdudorogu. To była wydzielona może od początku, najpierwsze po Użgorodzkiej Unii, była w Mukaczyńskiej późniejszej jeparchii, najpierwsze była na początku XIX stulecia wydzielona Priaszywska jeparchia, a pak w 1912 roku Hajdudorożska. To
Можеш повісти ті ж під натиском мадярської власти. Ну і ті ж треба повісти, що при спереті промадярської інтелігенції і священників була основана тата гайдудорожська єпархія. Можеш повісти, що ще даде 100 років перед її основанням етнічний склад тої обшори, то творили такої вчивості русини. Богослуження були по церкві на Слав'янське. Ну, а то та гайдудорожська єпархія, причинила або була уж результатом дуже великої і широко розпространеної мадіаризації уж від половини 19 століття. Зрештою, можу повісти, що то ефект велох інших фактів, бо перший переклад літургії святого Йоанна Златоустого на мадярський то конець іще 18 століття. Так, 1912 рік то основання той гайдудорожської єпархії, котра до котрої ті ж ходять днес або приналежать русини на мадярах. 18 минут до години 9. В нас, вас думаю, вже дакус подібні. Я запрошу вас на музику.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

do kiszy chyba słonecznie, bo 20 gradusiu smotriu na to te informacje jest szeroko dostępne w internecie. No i toż, no ale to się zdaje, że się one dołucha skinczet już zaraz po południu, choć zaraz też będę jeszcze do zhoriaczo, bo 23 gradusiu, ale pewno się rozumuje też, że taka temperatura o tym czasie może też wyklikać do kobury. Tak się tak po południu może w Gorliciach polaty. Wielkie chołodzenia od Seredy, lub budelem 16, 4, 15, 15, 18 i też kusićka w Gorliciach polije. W Polkowiciach teper 22 gradusy też kras chwila, choć chmare już pełno, albo o chwilku przydut, albo już przyszły. Trzeba też powiedzieć, że od zarane raczej takie niebo będzie za chmarami z temperaturą do 22 gradusów, w sredu 19, 4, 18, 15, 19 i za to czas do piatnyci zaran raczej polije. W sredu może nie, ale słońce będzie za chmarami. W czetwer może się spodziewać bury, a w piatnyciu może dakus się uchwalić, ale to też tak czastyczno. Pidu do Priaszowa, w kotry 21 gradusów w tym momencie i to też den prynese podibnu, jak i w Gorliciach chwilu. Zaran horiaczo do 28, ale to horiaczo aż i parno i czasem ciż słońce się jawit. W seredu 22 gradusy i tu już możesz spodziewać się bury z perunami. W czetwer polije z temperaturą maksymalną do 18 gradusów, a w piatniciu dakus się wychwilit, ale ciż lem 18 gradusów w Priaszowi. No to w Mukaczowi teper 21 gradusów na Podkarpackiej Rusy. No i dwa najbliższe dni bardzo horiacze do 29 gradusów. Zaran duże sącia, w seredu cisza, ale w seredu taka temperatura i czas prynesu damburi i grom. Tak samo w czetwer, zresztą cisz może się spodziewać, ale że to też będzie dużo chłodniejsze, bo do 20 gradusów, a lało budę w Mukaczowi i w piatnyciu, tak jak wskazują prognozowo modeli. W komunności na piwniczno-schidnich Madiarach smotrił 21 gradusów, zaran i pozarany horiaczo 29 i 27 gradusów, zaran duże sącia, w seredu już prydut buri, w czetwer lem do 19, tak samo w piatniciu i zacznę laty po południu w piatniciu już nie powinno kropity. No toż to jeszcze ruski krestur w Wojwodyni, teper 27 gradusów i jeszcze słuchajcie, zaran 32 gradusy, w seredu 31 gradusów, zaran no, chyba chmary jeszcze będą przeważać, ale bliższe sącie będzie w seredu. Czetwer bars chpade, temperatura lem do 19, to ta maksymalna i prydu doszczy. Dakus się polipszyt, ale choć bez doszczył, ale stiż z niską temperaturą do 20 w najbliższu piatniciu. Dumam, że jeszcze stygnemy za graty. Za to zaproszę was na muzykę, nie się z wami popraszczam.

0: Tak i w se jest, że kiedy jest na czemu początek, tak jest i koniec. Tak i koniec trzech City Teper, 2,5 minuty do 9, ja po 9 czujemy się jeszcze w programie Słowo Wycie, na który już Teper bar skraśni. Proszę, by się dbał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świt, wieczerą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

0: Jest utorok, 9 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Siedmego czerwca junija odbyło się 31. pomnictwo nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziji wzięło udział blisko 1000 osób, głównie przedstawiciele niemieckiej mniejszości, ale też delegacji Romiu ta szlejskich organizacji. Centralnym punktem pomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy pomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach czosło uczestników. Za przedstawnikami mniejszon jest to związane między innymi z ustaleniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności. Za to jawlać się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszon. Protiahom stryczo przypomnieno też blisko ryczniciu podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni współpracy 17 czerwca junija 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszości w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Pomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawiców nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junija w Medzielabirciach Rusyny na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Rusyńska obroda na Słowacji w współpracy ze Światowym Kongresem Rusyniu, Światową Radą Rusyniu i miasto Medzielabirci przygotowuje świadkowanie Dnia Rusyniu w Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rusyniu. Jak raz Medzielabirci z Ubmiściom, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Świadkowania zaczną się 12 czerwca junija o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbude się besida pod nazwą Priamy uczestniko pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu w Medzielabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrii, pokaz filmu Potopa i strycza z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierszy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rusyniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatoro prosiat na podziju wszystkich Rusyniu, lubitelniu rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici nachodzieć się na naszym portali. Tot weekend 12-14 czerwca junija odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 pereist odtynkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładosiu bude zaperty. 27 czerwca junija w Uściu Ruskom odbude się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa bude zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uścia Gorlickie. W ramach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Pierwsze informacje znajdziecie na stronie zmagań.
1: To były nowiny Radia LM FM.

Iwanka Czerwińska i Alona Alona, a przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, a to Paczysna Chodyna, a to Radio LM FM. Witam serdecznie. 9:15, 10:45. Zaczynamy? Dajcie znać. Ja jem, a wy? Ach, nabysiduję się, ja jem. Jem, a wy?

to był Kałuż. Moi drodzy, witorok dnes, drugi den 24 tygodnia 2026 roku, dokładnie to jest witorok 9 den czerwca, junia, 160 den 2026, przed nami jeszcze 206 dni. I dla formalności dodam, że 145 roboczych, 61 swobodnych od roboty. Dzień jest długi, bardzo długi, trwa więcej jak 16 godzin już, a dla naszej tu gorlickiej lokalizacji słońce zbudyło się o 4.29, schowa się o 20.41. Z chidmi siacia był o 1 w nocy, 7 minut po 1 i o to miesiąc schować się dopiero o 13.41. Także to teoretycznie desycho tam może te wydity w połowie. O tak wydno. Najbliższa połnia 29 czerwca, junia. Przed nami jeszcze 11 wesnianych dni. Zrobiło się mocno burjowo. No, aż i drugiej stopeny ostrzeżenia meteorologiczne obowiązuje dla nas tu, osobliwo dla naszego powitu, ale nelem, dla jakich jeszcze, to powiem o chwilku. Także to no, trzeba uważać.

A to była grupa letuszczka. Moi drodzy, dnes to bude den vidmoho podiu v pohodi nad Polštom. Kdyby jsme mali za málo podjevil, to ještě dnes dojde taká pohodová, taký pohodový podjev. Nejbarža stabilná i taká v poriadku pohoda, že meškančil schydních kinčil, kde teraz ve kšenu dňa utrmu a teďka bude slanečná, stabilná, pohydná atmosféra. Čisto inakše bude wyladała pogoda, sytuacja na wreszcie regionie udarzały. Nad Polszczą nachodzi frontowa zona, strefa, która przyniesie umiarkowane i wielkie zachmarzenia od zachodu w stronę centra. Przemieszczać się będą chmary z takim krótkoczasowym deszczem i bury mieściamy o takim mocnym nasileniu. Najciekawsza hydrologiczno-meteorologiczna sytuacja prognozowana jest na południe Polszczy i buriam towarzyszyty może mocny witer. Ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki obowiązuje dla Śląskiego województwa, dla schydnich powitiu i dla Ciłochowa, z tej małopolskiego województwa, z wyniatką dobrockiego powitu, drugiej stopeny, to jest w 3-stopniowej skali, no, mocne, wysokie już ostrzeżenia, także tu nasza południowa część zamalowana na pomarańczowo i uwaga, bo witer może być bardzo mocny w czas burii, lokalnie nawet do 75 km na godzinę i może w laty do 20 nawet do 35 litrów na kwadratny metr. I takie ostrzeżenia obowiązują od 13 do 23 godziny, a dla Ciłego Pasa centralnej Polszczy obowiązuje ostrzeżenia pierwszej stopeny i też dla Ciłego Nyżnośleskiego województwa, no bardzo spokojni w Ciłej Polszczy, tak że to naprawdę uważajcie. Maksymalne temperatury od 20 na północnym zachodzie, 25 na południowym zachodzie i do 30 aż lokalnie w centrum i na południowym wschodzie nad samym morzem od 18 do 20. I w nocy zachmarzenia będą utrzymywały się umiarkowane i wielkie. Mieściamy może kuściok kropity na południe i na wschodzie drżawy będą jeszcze takie ostanki bury. Także jeszcze też trzeba uważać. Na południowym wschodzie deszcz może być momentami silniejszy, może w laty do 20 litrów na kwadratny metr, w obszary Małopolszczy nawet do 30. Minimalna temperatura w nocy od 8 na zachodzie, 14 gradusy w centrum i do 16 mieściamy na wschodzie. I jeden ze słuchaczy napisał, że wstychnął pozbierać obraty, wszystko wyszli, wstychnął przed buriami i przed szpakami. I jak im to przeczytała, to od razu im sobie podumała, jak tu nasze bursiane czereśni. One są te wyjątkowo dobre, takie maleńkie maciczki, że wece tam jest toho zerna w serdyni, kistki, jak samego w oczu, ale za to jaki smak. Najczęstsze to właśnie siany ma ptachy najdają, to trzeba posmatrzyć. Jak będą już dozryły, to zapraszamy na czereśni do bursy.

i posłowieci. Złe zubożyte, hirsze zdobywate złom. Takie mudre, smutne. A trochę słuchajcie i pomożcie zinterpretować. Żyje jak ohoły w kopryli. Żyje jak ohoły w kopryli. Wyobrażam, że muszę duże skakaty

No, niech to napisze nic, co to może być, że ty jak hołomówko pryli, to w takim razie idziemy dalej, znaczy cię idziemy perezera też, co tam komu w duszę graje. Kustak, smutrymy, co nam szykują te rozmaite kulturne instytucje naszej bliższej i ku dalszej okoleci. No i na premier w czetwer, możecie wybrać się w czetwer 11 czerwca na godzinę 19 do Iwonycza na koncert to Persin Jarm. Śpiłankę z repertuaru kabaretu starszych panią Kaliny Jędrusik, Zbigniewa Wodeckochocy, Krzysztofa Krawczyka. I na to koncert proszę Center Kultury i Czytelnictwa w Iwonyczy. A Izabela Żurawska to jest szczecińska wokalistka, laureatka Festiwalu Muzycznym Festiwalu i Tomasz Wolak, jaki będzie akompaniował, ale też śpiewał, jest wokalistą, organistą, pianistą, liderem ensemblu Rock Band z Nowego Sącza, kompozytorem i aranżerem jest też. Występuje z rozliczonym repertuarem rozrywkowej muzyki. Laureatom Veloch Festiwalu Muzycznych Festiwalu, próbaczte. I to Iwonycz. W ten weekend odbudę się też semej rajd szlakom lemkiewskich dzwinkił. I każdego roku się czuduję, o jakie to dźwięki chodzi, lemkiewskie dźwięki, i za każdym razem ostaję w tym zaczudowaniu, no prosto się trzeba wybraty i perekonaty, a to już sama edycja. Lokalna turystyczna organizacja Nyski Beskid, Rowery Madej, Gmina Iwonycz i Gmina Jasielska prosiat na to da rajd, także to duże tych organizatoriów. Trasa rajdu to Jasielska, Szklarska Bania, Premierka i Iwonycz. Start o 9:30, początek plac Ditla w Iwonyczy. Semy rajd szlakom lemkiewskich dźwiękiew. 23 km do przechodu, ewentualnie kiedy to będę chodził skoro tety. Teraz to będzie taka możliwość, że można zrobić krótszą wersję, krótszą o 8 km. Zapisywać się może do dnes. Czysło miejsc jest ograniczone. Idziemy dalej i teraz przenosimy się do Nowego Sącza. W Nowym Sączy odbywać się od tego tygodnia, zaczyna się Sądecki Festiwal Organowej Muzyki. Podobny prochodził niedawno w Korleciach, teraz przenosimy się do Sącza i ten festiwal potrwa, już wam wysiduję, aż do lipca, do 9 lipca, pośredni koncert tego dnia. L'Arte Organica. Cykl organowych koncertów, recitaliów, ale też i kameralnych koncertów z uczestnictwem organiów nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej jeszcze w 70-tych rokach w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu z inicjatywy profesora Jana Jarkonia z Muzycznej Akademii w Krakowie. W koncertach występują wirtuozy organiów, muzykę z Polski i zahraniczni. Wyboru wykonawców dokonuje profesor Mirosława Semeniuk-Podraza i Dariusz Bąkowski-Kojs z Muzycznej Akademii w Krakowie, jak no, z tymi muzycznymi kierownikami festiwalu. Organizatory podkreślają stylistyczną różnorodność muzyki prezentowanej w ramach tej podii. Obok kompozycji wielkich klasyków Bacha, Händla, możesz poczuć twory dawnej polskiej muzyki, poczuć muzykę organową rzadko prezentowaną w Polsce, no, na przykład muzykę meksykańskich czy urugwajskich kompozytoriów. Tegoroczny, 24. już Sandecki Festiwal Organowej Muzyki L'Arte Organica odbudę się w dniach od 11 czerwca do 9 lipca tego roku i koncerty będą prowadzone w trzech nowosądeckich chramach i będą można poczuć kompozycje w wykonaniu organistów z Estonii, Niemiec, Niderlandii, Belgii i Litwy. I wstęp na wszystkie koncerty
darmo. Pierwszy koncert najbliższy czwartek o 19:00 w Bazylice Świętej Małgorzaty. Następny koncert 18:00 i wtedy wystąpi organista z Estonii. Następny koncert 18:00 czerwca, to jest czwartek w kościele Świętego Kazimierza. Wystąpi organista z Niemiec. Czerwony koncert to w kościele Bożej, na porocznej Bożej Matery 23 czerwca i wystąpi artysta z Holandii i 2 lipca i 9 lipca to następne koncerty i wystąpi artysty z Belgii i z Litwy. To jedna podia, czy cykl podii, bo to cykl koncertów związana z sandecką lokalizacją czerchową są to warsztaty. Warsztaty sztuki kwitnia w procesie litnia uka. I to projdę w galerii współczesnej sztuki Sokiu. Litnia uka, powrót do intuicji, ale z większą świadomością formy i prostoru. Inspiracją mnie pejzaż natury, zryżny ciłany, dynamiczny, w którym wiele drobnych akcentów, delikatnych przechodów. Kompozycja będzie asymetryczna, odkryta, oparta na naturalnym rytmie i zryżnicowaniu struktur. W czas stryczu uczestniki będą poznane osnowy budowania asymetrycznej kompozycji. Na wczasie otworzy rytm przez różne wysokości i faktury. Przeanalizuje relacje między masą a prostorą. Będą pracować nad budowaniem lekkości i naturalności formy. Doznają się, jak kontrolować swobodę kompozycji. Duże toho. No ale pewnie efekt będzie krasny, lekki, litni, kwitny. Galeria Współczesnej Sztuki BWA Sokiu Koli 13 czerwca, znaczy w najbliższą sobotę od 14 godziny. 3 godziny będzie trwał ten warsztat. I idziemy jeszcze dalej, bo na niedzielę 14 czerwca Małopolszcza prosi na Małopolski Dzień Dityny i Rodyny i program będzie realizowany w Muzeum Sandeckiej Zemli w jego dwóch oddzieleniach przy ratuszy galicyjskiego miasteczka i na obszarze skansenu sandeckiego etnograficznego parku. W ratuszy odbudę się koncert dla Dity i Rodyn, muzyczna podróż przez bajki i filmy. Solistami będą Sylwia Grobelna i Kamil Zięba, a towarzyszyte będzie im kameralny ansambl Sinfonia Karpatia. A w skanseni od godziny 15 odbywać się będą rozmaite warsztaty, na przykład muzyczno-plastyczny z Ewą Nowel, muzyczna podróż do Afryki Hakuna Matata, będą warsztaty malarskie z Sylwią Kielusiak, Pinałoką, Ożywlamy bajki, pokaz świadrydum, dobrze się będę też to znaczyć, oj, uciek mi konicek, to terena Bahara z drewnianymi konikami. Będzie też akcja roslenka od zielarki. Okrem toho warsztaty wyplitowania z łozyny, warsztaty rucznego druku, a też dawny i nowy zabawy dla ty, a raz, dwa, trzy, hladasz ty, a o 16:30 w amfiteatrii sandeckiego skansenu koncert Łukasza Dębińskiego Handpan Solo Act. I to jest projekt realizowany w ramach programu Kultura na Szistku, dofinansowanego przez Marszałkowski Urząd Małopolskiego Województwa. I chyba to na razie tylko, kiedy idę o kulturne podziwienie.

A v blížučí víkend bude prochodovať ešte i sportová podia 13. hírske zmahania Malastivská Magora. To čerhová edícia rivalizácie na jedni z najbarže vymahajúčich i efektovných teraz v regióni. Imprezu organizuje Bičský automobil klub i podia prochodí od 12. do 14. čerstva, znači cíli víkend. V sobotu i v nedělu budou prochodit samé pere jízdy přes Magoru a 12. čerstva v pětniču projde obovězkový administrativní odbor aut i kontrolné badania technického stanu po jízdě. I to ty kontroly odbudou se pre hotel Lord na obszary ośrodka sportu i rekreacji tu w Gorliciach i do tego uwaga będą utrudnienia na parkingu przy sportowej hali w Gorliciach. Także organizatory proszą, żeby tego dnia nie leżać aut na parkingu przy stadionie na sportowej ulicy. To dodatkowe jeszcze utrudnienia, ale takim największym utrudnieniem będzie zaparcia odcinka wojewódzkiej drogi 977 i powitowej drogi. To ta wojewódzka droga będzie zaparta 13 i 14 czerwca od 6 rano do 9 wieczór na odcinku od Mała Stoła do Gładyszowa, do skrzyżowania Gładyszyju Kryła i od 12 czerwca od 19 godziny do 14 czerwca do 9 wieczór powitowa droga od skrzyżowania z wojewódzką drogą Mała Stoła na długości 3 km w stronę Panknoj i trzeba i chaty obizdamy z Gorlic do Konecznej przez Szymbarkropu Uścia do Gładyszowa, z Panknoj i Łowicza w stronę Sancza i Gorlic przez Krył Gładyszył Uścia Ropu, z Konecznej do Gorlic i Sancza przez Gładyszył Uścia i Ropu. No i tu pamiętajcie o tym, kiedy byście się wybierali do Medela Borec w najbliższy weekend, gdzie będą prochody te świadkowania Dnia Rusyniu Soaki, a też i perenesene zostało świato zahalni Den Rusyniu, na to świadkowania razem z Rusynami na Soacji i trzydniowy program, jaki będzie prochodził w Medżele Pierciach, piętnicza, sobota, niedziela, no jak raz nakładać się z tym wyuczyniom odtynkił drogi wojewódzkiej, kiedy byście się wybierali od Gorlic, no to muszę tej chaty do Medżele Borec neczeres Becheriu, koneczną Becheriu to od Perechit, ale czeres Barwinok, to już w Gorliciach muszę tej chaty na Zmechorod, na Tylał, na Barwinok i tu dalej już na Nyżni Komarnyk do Medżele Borec. To pamiętajcie o tym, żeby Stesia Peryn Magurą musieli nawet daty. No tak bywało.

Moi drodzy, na profile tego projektu przypomnę, to jest fundacji Gorleckiej fundacji, jaka zanima się opieką ratowania dzikich zwierząt z regionu, naprawdę szerokiego regionu. Ja była się grafika, która jest taką instrukcją, co zrobić, kiedy znajdziecie malucha myszperhacza. Przybyłam na tym na Lemko Tulsi, jakie by tu można było odpowiednie słowa osasek polskiego słowa najty i w tym premiery same określenia odpowiadające człowieczomu maluchowemu. To jest niemowla. Niemowla to znamy, to lekko sobie w kontekście umieścimy. Jest niewinniatką, to też fajne. To mała dityna, pelęcza niemowla. I premier taki, win po jasłach leży krasnek, jak niewinniatko. Jezus Chrystus, nasz spasytel, małe dzieciatko. Albo ironiczni o tym, kto je niewinny, naiwny, nieśmiły, albo lemtek wychladat. Reszta to same niewinniatka. Boże baranko, że to od wszystkiego wymywają do ruky. Drugie reczenia to od cytowania Jarosława Trochanowskiego, a pierwszy to był tekst Petra Murianki. Mamy cycaka do pojaśnienia tela albo incze młode bydlasz, to iszczy cycat mołoko. Ział cycaka tela. Mariusz Achabura, to taki kontekst. I pelęcza, to najfajniejsze chyba słowo, takie harte pars. Dityna w periodzie od narzeczenia do czasu, kiedy zaczyna odchodzić, by się dłaty, tak do pierwszego roku życia, niemowla. Perednym zdawało się, bez żadnej przyczyny wmerło im dwoje pelęczat. O, bardzo smutny kontekst i też autorstwa Mariusza Achabury. Także w kontekście myszperhaczy masz powiedzieć pelęcza, małe pelęczata. No może dziw, może ostatnio przy maluchu. No to kiedy najdę takiego myszperhaczowego malucha, to co zrobię tym? Pizrite też jak wygląda taki myszperhaczowy maluch, jest taki ciły i łysy. Zwernijcie uwagę na miejsce, gdzie jste naszli tego małego myszperhaczyka. Hledajcie dir, jakaś taka jam. Mały myszperhacz, który wyletił z kolonii, przemieścił się do 2-3 metrów maksymalnie. I trzeba tak owinuty kinciłku do ochoho kija, na przykład od mitu albo od szczytki, kawałczyku miękkiego paperia, no i przymocowaty, przyczepyty taką gumką i na takim zawinuty papieri trzeba zawisy tym myszperhacza i desyskierowaty tym kijom do tego miejsca, do tej dziury, gdzie jest kolonia, żeby on sobie pereszał. Najczęstszy taki myszperhaczyk sam werny do mamy. I to teraz zrobię od razu, jak znajdę takiego maluszka. Kiedy to ta pierwsza metoda nie zadije, to inczą próbą zwernienia do mamy małego myszperhaczyka jest, co to takie, trzeba do flaszki nalaty tepłą wodę, owinuty miękkim papierem albo połotną, żeby taki termofor był. Zabezpieczyć to oczywiście połotno czy papier gumką, żeby się nie slizgał po flaszki. Tak z rychtuwaną flaszku włożyty do porożnej myski. To będzie lekko najty małego myszperhacza, jakby odlecił z flaszki. I ciwist musicie pomieścić na podwyższeniu. No, desy dedumaty, że może być kolonia tych myszperhaczyw. Na flaszki pomieszcz tego małego myszperhaczyw.

Advocate Soul. Tyle czy na szlyną Mofetu. Kosmiczny widok, tak przedstawnego stowarzyszenia Odkryj Telecz opisuje najnowsze przyrodnicze odkrycia w kurorcie. To nieznana do tepr Mofeta i czerwowa taka osobliwość, jaka towarzyszy resursom likującej mineralnej wody, znajduje się schowana w lisi w koryty potoka Błatnyk. Posiaduje, że Telecz jest ewenementem na skalę Polski i Europy. W jednej miejscowości znajdują się aż trzy mofety, a ta trzecia jest najkrasza. Są tam glony wkryte minerałami, jakie przez stulecia wychodzili z pod ziemi i wygląda to kosmicznie. To ta mofeta znajdowała się od wieków, ale nikt o niej nie znał. Wpało drewo, podniosło się. Podniósł się riłen wody i zawsze jak tomu może było przyuważyć 10 dychałok i bulgotok, znaczy się miejsc, z których wydobywa się dioksyd karbonu, jak relacjonuje wicewedłuczy Stowarzyszenia Odkryj Telecz Janusz Kieblesz. Za gazdułaniem okolic Mofet zajmują się miasto i gmina Krynycia. W planach jest zrobić nową spacerową stężkę i taką platformę wydokołu, a też zamontowany w planach jest zamontowany informacyjny tablici i zrobić parkingowy mieścia. Wszystko to ma być zrealizowane w porozumieniu z Lisowym Doświadczalnym Zakładem, z którego terenu będę może obserwować to nasztodenne jawysko. Będę zaś ingerencji w samo koryto potoka. Najbardziej znana mofeta Telecz znajduje się na prywatnej obszary, czysty w sumie 50 dychałok i bulgotok, a druga z teleckich mofet nad Jarką Żałkił zdobyła turystyczną oprawę minionego roku, narachowała 30 miejsc, z których wydobyła się dioksyd karbonu. No, wysiduję to w tamtych miejscach, że to miejsca, w których dychat sam czorto.

0: A to była makedoński ensemble Feng Shui. Moi drodzy, idziemy teraz do kina i seret to weekendowych premier je Medżyńczyma film Druhe Życia. To jest film belgijsko-francusko-hiszpańsko-niemiecko-marokańskiej produkcji z wysokim notami. Aż 7 na 10 punktów mają od krytyki. I mamy główną heroinię Mariu Angeles, jaka 40 roku mieszka w słonecznym apartamencie w serce marokańskiego Tangeru. To miejsce, jakie pamiętali lubo, sztudenni rytuały, ciłe życia zapisane je w ścinach, meblach, drobnych rzestach. I przychodzi moment, że muszę dleszyty swoją chyżu, ale nie może się z tym pochodzyty, no bo chyża to nie ma adres, ale też czas dostomeny nosty człowieka. To też to początkowo wydać, aby ty bolaczom na obchodnictwie na oczekiwanie staje się nowym początkiem w życiu Marii Angeles. Pojawia się miejsce i dla nowej grupy kamaratiów i na niespodziewaną lubą. To, dumam, pozytywny film, przynajmniej tak opis może być dołaty. Jak możesz poczytać w komentarzach, to film zachopluje nie tylko główną, silną, żynaczą postacią, ale i też dodatkowymi herojami. Film o ochocie życia, potrzebie przynależności do wspólnoty i potrzebie drugiego człowieka. Momentami może idę w banalny dumkę, ale je w tym bardzo szczery i to dije. Inna propozycja to dokumentalny film Kumotry. To niemiecko-polski dokument Emilii Śniegowskiej. Kumotry. To jest historia przyjazny żen, jaka mieszkają w polskim seli w rumuńskich Karpatach. Na Bukowinie je paru tam takich polskich seł. Hanka i Bronka sąd już wdołamy. Dity wyjechali za granicę, oglądający lepszego chleba. Samodzielny, niezależny żeny, heroiny dokumentu imponują takim optymizmem, pochodem ducha, choć ich realizm odchodzi w minułe. Ostaje wspomnę o czasach, jak na wernut i spilne stalania czeła codziennym wyklekom. Nostalgiczny obraz świta, jaki pomałej zanykat przykraszony jest bezpretensjonalnym humorem, zachopluje znymkami, jakie oddają wielką krasę karpackiego pohirja. Reżyserka tworzy wzruszający film o pamięci, przyjazny i przemijaniu. Portret heroiniok, jakie są dla się szytkiem, spryczynia refleksję nad priorytetami, nad pizrinią na realizm z mniejsze oczaszczanej strany.
1: Báseň nebo píseň, je to jedno. Obojí je, jako když dloubneš prstem do skuliny času a rozevřeš jí. Malinký, maličkatej prostor, prasklina

Abdelli. Moi drodzy, kończymy dzisiejsze wydanie Patrzcie Chodyny. Dziękuję za przysłuchanie. Życzę wam spokojnego dnia. Czujemy się zaraz. Byś była Natalia Macka-Nowak. Radio LMFM. Rekomendujemy się dalej.

0: Jest utorok, 9 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Samego czerwca junija odbyło się 31. połomnictwo nacjonalnych i etnicznych mężczyzn na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziji wzięło udział blisko 1000 osób, połowni przedstawnika niemieckiej mężczyzny, ale też delegacji Romiu ta szleskich organizacji. Centralnym punktem połomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mężczyzn. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy połomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach czosło uczestników. Za przedstawnikami mężczyzn jest to związane między innymi ze starzeniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności. Za to jawia się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mężczyzn. Protiahom stryczo przypomnieno też blisko rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca junija 1991 roku, które dla niemieckiej mężczyzny w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Połomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junija w Medzielabirciach Rusyny na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Rusyńska obroda na Słowacji w współpracy ze Światowym Kongresem Rusyniu, Światową Radą Rusyniu i miasto Medzielabirci przygotowuje świadkowanie Dnia Rusyniu w Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rusyniu. Jak raz Medzielabirci z Udmiścią, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Świadkowania zaczną się 12 czerwca junija o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbyła się besida pod nazwą Priamy uczestnika pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu w Medzielabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrze, pokaz filmu Potopa i strycza z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierzy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rusyniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatora prosi na podziju wszystkich Rusyniu, lubitelii rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici znajdziecie się na naszym portalu. Tot weekend 12-14 czerwca junija odbudą się 13. jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 przejazd odcinką wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju będzie zaperty. 27 czerwca junija w Uściu Ruskom odbyła się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczestni, cała trasa będzie zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uście Gorlickie. W ramach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Więcej informacji znajdziecie na stronie zmagań.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Ty góry wołają, odpowiedzieć im trzeba. Szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z poziraćka wysoku orał gniazdu wie. Kany między turniami Kłazicka.

Panowie i pani słuchacze Radia LMFM, witajcie w programie Register Zabytków. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Tydzień temu posiedłale z mojej cerkwy w Andrzejuci. Bardzo wam się polubili z nimkę, jak pomyśliła jem przy zapowiedzi programu. Bardzo nie to tiszy, a jeszcze bardziej na pewno tiszy autora z nimok Kamila Paluszka. Zazerajte na jego facebookowy profil Cerkwie Łemkowskiej Beskidów, gdzie znajdete bilsze naszych perlin w różnych uniaciach i kadrach. Dnes w związku z tym, że tym razem nie pała od was nijaka propozycja wpisania konkretnej osobliwosti w nasz radiowy i subiektywny register, a to od miesiąc ma dasz piat seret, meno zabytku Radia LMFM, dostanę dnes nastup na cerką. Dumam, że po tych już paru nacetych odtynkach widzę, że to te nasze cerkły, choć na pierwsze szmarynie okom zdają się byty bardzo podobny, to jednak jak się w nich zagubimy, wskazuje się, że jednak nie. Że jednak każda z nich stanowi odróbny i wyjątkowy premier lemkiwskiej drewnianej architektury. I każda z nich ma w sobie sztosy osobliwego i charakterystycznego lem dla niej. Dnes przekonamy się o tym dumam raz i jeszcze. W radiowej register zabytków z dnią 22 lipca 2015 roku wpisujemy cerkę Świętych Kosmy i Damiana w Bereści. Zapraszam choriarzy do słuchania. Seło Berest było osnowane byty może jeszcze w 14 stoliciu. Byty może za to, że pojawia się w 1368 roku w pisanych drzewach zminka o jednym seli o nazwie Tisz Berest. Nie znacie lemcy chodyt o to sam Berest, bo bliższe informacji, jakie pozwalałyby na weryfikację, nie je. Lokacja seła na wołoskim prawie mała miejsce w 1584 roku i na to sąd dokumenty. Na osnowie krakiwskiego biskupa Franciszka Krasińskiego dla bratiów Steca i Fedora Olechnowyczył. Cerkwa w Bereści pierwszy raz wymieniana jest w dokumentach. W ordynacji dla grekokatolickich popiół muszyńskiego klucza wydano i biskupom Marcinom Szyszkowskim 5 lutego 1626 roku. To jest 30 roku od zawarcia Beresteckiej Unii. Jest jeszcze informacja o osnowaniu grekokatolickiej parafii w Bereści w 1643 roku z fundacji biskupa Piotra Gębickiego. Najpewniejsze chodzi nie o osnowania jako takie, a o dodatkowe doposażenia czy uposażenia cerkwy. 10 grudnia 1647 roku komisarze krakiwskiego biskupa rozgraniczyli grunta berestiwskiej cerkwy od gruntów peruńskiej cerkwy. Berest znajdziemy po susicku do Perunki. Świeszczennikom w Bereści był w tym czasie znany lem z imena otec Gawryjów. W 1767 roku w Bereści było 333 parafian. W 1786 398. A w roku 1795 już prawie 543 dokładnie. Takie wielkie zbilszenie się czysła parafian wyklikało potrzebę pobudowania nowego chramu. Cerkwę, o której będziemy besiedłaty dnes, pobudowano na miejscu poprzedniej w 1842 roku. W tym czasie duszpasterzował w Bereści otec Osyf Chojnaki. Być może przy budowie nowej cerkwy zachowano z poprzedniego chramu łeżu, wozneseno na przełomie XVIII i XIX stolicia. Przeneseno też do nowej cerkwy bielszą część wyposażenia ze starej cerkwy. W rokach 1866 i 1883 epidemia cholery zahamowała zbilszania się czesła mieszkańców. Po 100 rokach parafian było lem o 50 bilsze jak pod koniec XVIII stolicia. W 1880 roku seło rachowało 83 gazdiłki i 549 osób razem z nielemkiwskimi żytelami seła. W końcu XIX stolicia czesło grekokatolickich parafian kus przekroczyło czysło 500 osób. W XIX stoliciu parafia znajdowała się w muszyńskim dekanatii grekokatolickiej peremyskiej jeparchii.
W 1913 roku cerkę odremontowano i dach wtedy wymieniono na blachu. Po 1918 roku Berest przeszedł pod administracyjną jurysdykcję Grybiuskiego dekanatu. W 1922 roku koleś waszczennyków w Bereści był otec Petro Capiński, zrobiono w cerkwi nową polichromię. W końcu 20. roku 20. stulecia berestecka parafia rachowała 580 parafian. Od 1934 roku parafia w Bereści znajdowała się w granicach apostolskiej administracji Lemkowyny. W 1945 roku niewielką część żyteli Berestu wyseleno do Sowieckiego Sojuzu, ale już w 1947 roku ci uresztu wyseleno na zachodnie ziemi Polski. Mało to miejsce w pierwszych dniach lipca. Opieku nad cerkwą pereniał tołdy rymokatolicki kostel. Od 1951 roku istnieje w Bereści rymokatolicka parafia poklikana przez tarniuskiego biskupa Stepa. Choć od 1947 roku w Bereści funkcjonowała już ekspozytura parafii, która obniała pod swoją pokrową cerkwę w izbach. W tym samym roku, znaczy w 1947, otec Igras przeniósł do Berestu z izb czudotwornej obraz izbiańskiej Bożej Matery z 1727 roku, jakoho historia łuczycia z barskimi konfederatami, jakie stacjonowali w regionie.

Szanowni słuchacze, czujemy się po muzyczni pererwi w programie Register Zabytków. Dnes przyzeramy się cerkły w Bereści. Cerkły, jako bryła, jest bohata i urozmaiczona, a jej proporcje sprawiają, że należy ona do najbardziej charakterystycznych zabytków lemkiwskiej drewnianej cerkownej architektury. Cerkwa w Bereści to cerkwa orientowana. Znajdująca w centralnej części sela po południowej stronie drogi przez selo, jaka leci z Grybowa do Krenyci, w miejsce, gdzie odchodzi od niej piczna droga, jaka wede do Perunki właśnie. Cerkwa pomieszczona jest na południowym uboczu Woznesienia Hołcza, przy którym kus powyżej leci droga. Cerkwa stoi na płaskim tarasie, okrużona jest niewysokim kamiennym murem, jaki od południa i od wschodu stanowi jednocześnie oporowy mur. Od zachodu, przed cerkwą w linii muru jest bramka. Niedaleko od bramki, już na przycerkowni obszary, rosnie zabytkowy dub. Na południowy zachód od drewa, przy murze, znajduje się kamienny pomnik. Po zewnętrznej stronie ogrodzenia na południowej stronie rosnie paru młodych szkwirów. Na południe od cerkwy rozciąga się obszar po grekokatolickiej klebanei, rozebranej w ostatnich rokach. Płynie tam nadal niewielki potik. Od zachodniej strony, przed bramką, jest niewielki placek, przy którym pobudowano nową klebaneju. Medze przy cerkownym obszyriu, a do rohom rozciąga się bocza prosne na trałom z pochyłym parkingom w zachodniej części. W ogrodzeniu okrem wchodowej bramki od północno-zachodniej i północno-schodniej są jeszcze dwie luki, dwie pererły, w których znajdują się perejścia do nowo pobudowanej dzwinnici i nadsmontir. Cerkwa jest cerkwą drewnianą, ma zrubową konstrukcję, a łeża cerkwy ma stopową ramową konstrukcję z konstrukcyjną izbycią. Podmuriłka cerkwy zrobiona jest z łomlenego kamienia. Dachy łeżyczki i bania łeży pobyty są ocynkowaną blachą. Wzdłuż okapił dookoła chramu pomieszczono blaszany rynny z pustoły rury. Ściny obyte są gontami na łatach z oznaczonym dystansem tego obycia od wnętrznych ścin. I zbycia łeży szalowana jest pionołodoszkami. Cerkwa jest tridilna, jednoołtariowa. Składa się z najwyższej, schodniej czasty, najszerszej czasty chramu wiernych i zachodniej czasty z wężą. Schodnia czasta wznesiona jest na planie prostokuta, zapertego od schodu trzema bokami osmoboku. Podzielona jest w seredyni na prostokutny ołtar i sześciobiczną ryznicę. Czast chramu wiernych wozneseno na planie kwadratu. Zachidnia czast cerkły składa się z przedsiny, prytworu i babyńcia przy chramie wiernych. Po jego oboch stronach nachodzia się uskie składziki. Wszystkie to te pomieszczenia wozneseno na planie prostokutył, przy czym szerokist prytworu riuna się sumaryczni szerokosty babyńcia i oboch składzikił. Precin prylicha do prytworu od zachodu i jest otworena na neho na cił słoju szerokist. Zachidnia czast misty się po czasty pod wężą, której konstrukcyjne stopy stoją po bokach. Schidnia para w seredyni składzikiu po bokach babyncia, a zachidnia para w zewnętrznych rohach prytworu. Od oszkłania tych stopiu stworzyło po bokach prytworu prostokutne dodatkowe jeszcze aneksy, których podłoga pomieszczona jest wyżej jak podłoga w prytworii.

Czujemy się zas. To program Register Zabytki w Radiu LEM FM. Przy mikrofonie, niezmiennie od początku programu, Natalia Małecka. Dnes zwania Zabytku Radia LEM FM dostaje cerkoł światych Kosmy i Damiana w Bereści. Omawialiśmy już jej zewnętrzny wygląd, teper przechodzimy do Seredyny. Seredyna cerkwy składa się z pięciu części zlokalizowanych na osi chramu, przy czym chram wiernych i babynec oddila tlem perejścia bez dweriu. Ołtar od chramu wiernych oddila do czewydni ikonostas. W Bereści jest to kompletny ikonostas, a za nim zachował się prestił na oryginalnym podwyższeniu. W południowej i północnej ścini pomieszczono po jednym sześcioszybowym wygladzie. Dwo schidni ścini do ryznyci prowadzą jeszcze płytowe dweri na żeliznych rozkłanych zawisach. W ołtarii i chramie wiernych znajdziemy płaskie połały. Podłogi są nowe z uskich doszczok. W chramie wiernych przed ikonostasem znajduje się solea, jaka sicha jeszcze do połowy bicznych ścin. W części chramu wiernych pomieszczono po dwa wyglady po północnej i południowej ścini, tyż sześcioszybowy. W zachodniej części chramu wiernych postawiono muzyczny chór z zaokrąglonym wystupem posredyni. Balustrada choru podzielona została na sześć części, w której pomieszczono obrazy o starozapowiedniej tematyce. Dołom leży drewniana koronka z motywem lambrekinu z frędzlowymi przewiaskami. Nad babęcią połała tyż jest płaska. Dweri z przytworu do babęcia są dekoracyjnie opracowane klepkoły z ułożeniem w rąb. Po sredyni w rąbowej klepci osadzono okrągłe żelizny i madło. Zamok w dweriach też jest dekoracyjny, skrynkowy, podobnie dekoracyjne są zasuły, jakie pomieszczono i dołom i chorom dweriu. W prytworii poziom podłogi w bicznych aneksach jest podwyższony, a połowa przy wchodzi jest zas obniżona. Podłogi dookoła przy styku z ościną przykraszają bogate drewniane profili, byty może fragmenty rozmontowanych solei albo drewnianych gzymsił zniatych z elewacji. Prytwór oświetleno dwoma kwadratowymi wygladami, jednym jednoszybowym od północnej ściny i drugim czterioszybowym od południowej ściny. Po lewej stronie przy ścini babęcia znajdują się schody na pit i na chor. Ryznycia ma też płasku połału w seredyni, oświetlona jest jednym sześcioszybowym wygladem pomieszczonym od schodniej ściny. Jest jeszcze wejście na dwór, jakie pomieszczono na południowej ścinie. Seredynu cerkwy przykrasza polichromia. O jej zrobieniu informuje napis w ołtarii na ikonostasowej ścinie. Cerkoł pomalowana za duszpasterstwa ojca Petra Capińskiego 1922 roku. W ołtarii znajdziemy na ścinach trzy ornamentalne pasy. Nad drzwiami do ryznyci jest chrystogram adorowany przez dwóch angeliów Loti, a przy wygladach znajdziemy przedstawienia świętych w medalionach. Na powali, na tli syniego nieba z gwiazdami jest przedstawienie Boga. Listwa, jaka leży pod połową dookoła ścin, jest złoczona. W chramie wiernych i w babynce dekoratywna obkładynka niżnej części ścin jest malowana i marmoryzowana, znaczy imituje marmur. Nad nią też namalowane są pilastry i uproszczone girlandy. Pilastry to formy poszerzenia ścin, jakby stiaty kolumny. Nad wygladami w chramie wiernych namalowano medaliony w formie zacheuszków, znaczy apostolskich krestiów. Na synim tli rozmalowano przedstawienia Świętej Trójcy. W babynce na północnej ścinie rozmalowano wielką scenę strasznego sudu ta żertwu Kaina i Abla. Na powali scenę z preobrażenia gospodniego. W prytwory można obserwować scenę wygnania kupciów z chramu, a po dwóch stronach dweriu do babyńcia namalowano pełnopostaciowe przedstawienia świętych Kiryła i Metodocha.

0: Lokalnym FM.
1: Jest wtorek, 9 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Siedmego czerwca junia odbyło się 31. połomnictwo nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziji wzięło uczest blisko 1000 osób, połowni przedstawnika niemieckiej mniejszości, ale też delegacji Romiu ta szlejskich organizacji. Centralnym punktem połomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mniejszości. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy połomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach czosło uczestników. Za przedstawnikami mniejszości jest to związane między innymi ze starzeniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności. Za to jawlać się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszości. Protiahom stryczo przypomnieno też blisko rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni współpracy 17 czerwca junia 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszości w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Połomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszości na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junia w Medzielabirciach Rosjanie na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rosjaniu. Rosyjska obroda na Słowacji w współpracy ze Światowym Kongresem Rosjaniu, Światową Radą Rosjaniu i miasto Medzielabirci przygotowuje świętowanie Dnia Rosjaniu w Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rosjaniu. Jak raz Medzielabirci jest miastem, gdzie w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rosjaniu. Świętowania zaczną się 12 czerwca junia o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdzie odbyła się besieda pod nazwą Priamy uczestnika pierwszego Światowego Kongresu Rosjaniu w Medzielabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrii, pokaz filmu Potopa i strycze z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierszy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rosjaniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatora prosiat na podziju wszystkich Rosjaniu, lubitelniu rosyjskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici nachodzieć się na naszym portali. Tot weekend 12-14 czerwca junia odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 przejazd odcinkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju będzie zaperty. 27 czerwca junia w Uściu Ruskom odbyła się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa będzie zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uścia Gorlickie. W ramkach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Pierwsze informacje znajdziecie na stronie zmagań.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni miłowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w piatnięciu na słuchowisku. I przed nami następna część karpackich noweli Petra Polańskiego i nowela Pitna Hołowką Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. Na niej się sperło pierwsze pizrinia jełtyma. I ona drgnuła, wzrywszy wchodziaczego gościa. Lice jej zblidło, a pak wkryło się rumianciami. Dowychła się, ale takoj nemiczni przyklakła i obernuła się do drugiego kuta koliby, jej bohen gladała po ratunku. Hajmon, promowyła trwożni do siedziaczego w kuty muszczyny. Aj, jałdoho, pozeraj lem, taż to nasz pan wyzdorowił. Chwalę ty, Gospoda, aj siła tomu Mykołajowy sława. Nycz dopowili się skuta ostatni słowa, reczena jałdocha wysmukła się z koliby. Połyczte, zaczął prysiwszy jełtym, wy zaprawdy zowete się Hajmon? At, prydale imia, odpowił starec. Imeno prydale, tak nazwali. Co zrobisz? Tak się już wody w nas, po swomu zowód jak zochcut. Tu żyjete? Tu. I wyniął Hajmon lulku. Jakże to tak nużdenno? Ba, ale swobidni. Uż to tak. Icz, choćby samy krampli. Pyj bodaj samu żentyciu i prożyjesz, żeby lem na swobodi. Jełtym wter z duszy na czoło. Kto wyratował mnie z wody? Źwidał. Powiczte, bo wy, przypominam soj, sidyly noczamy prymi. Lem dwi postaci ostale mi w pamięty z toho czasu. Wy i iszczych tosy. Nie pamiętam. A, potiachnął żartibliwo Hajmon, ściachnuwszy obrwi i śmiejuczy się pit do wychnanyma bajusamy. Iszczych tosy, jak kniachynia, jasno wołosa, jak łusoczka. Aż to, ta diżdyjte chwilku rozpowiem wam nebyliciu. W nym teper probywał typ dawnoho baczy. Nebyliciu rozpowiem akuratni wam, lem do kińce słuchajte. Żył raz bohaty kniaś. Rają mu życia, żena krasawycia, jak gierliczka, kalinowe usta, oczy, teren, lubą ohen. Taż to ditoczok nie było. Smutyć się kniaś, markitna kniachynia. Przyszedł kniaziowy czas i ty schyży. Płacze, kalina, żena bilawyna, a kniaś i waryt. Biłych ruczok nie łamaj, czornych oczok nie wteraj, nie porubajut mene, nie posiczut, a medom napojat. Idę kniaś, spekota welyka, pry dżereli wodu pyje, a poharia, bacz, nie wziął. Przyłożył worę i pije. Stawaty by, a joho za dołu, dołżyniu, brodu jakysa syła z dżerela derżyt. Smotry do wody, a od tamale
czary junek, pit zemny i wyzerat. Oczu zelene jak paprotyna. Śmieje się, a hejby lyszka po poluwaczci. Czos się czypył, operat się kniaś. Pust! Na peret prysiachnyj, lechwaryt czariunek. Mi prypadę totostwo ho domu, o czym ne znasz. Ber lem mia pust, lechwaryt kniaś i tako i podumał. Najby to i było, o czym by ja ne znał. Wertać się kniaś do swoich pałat, wytato chorzena, ta ne sama. Na rukach syna derżyt i ciłuje. Posowił kniaś, ne tiszyty się mu synom, czary unykowy ho zaprysiach. Wyris syn, na szuchaja prekrasnoho wyris. Ta wyszał czas oddaty ho mus czary unykowy. Nemaj te żurby, nianiu warytot, uż jasia sprawlu z tym czariunykom. Osidłał konia, lyszył wicciuski dwir. Nese sia, nese, a tu ozero. Po ozeri 20 kaczeczok pławat, srybnych takich, aż mygotiat na sący. A na berechu 20 chustok biłych. Wziął kniażycz jednu chustku i skrył się w haju. Kaczeczki popluskotile wyszły na berech, natiachnuli chustkę i adde wszytkę w grasa wyci się pereminyli i odletili. Lem jedna kaczeczka ostała, a kniażyczkowy żal się jej zrobiło. Podał i chustku. I adde popry nym stoit diwycia, krasa wycia, jakoj ne wydił iszczy. Kniażyczowy czudni się zrobiło na duszy. Kolysy seret zimy sokoła trafił striłą. Kapli krwy zaczerwenili na biłym śnichu. Tołdy i podumał kniażycz. Kiedyby maty żenu tak ubiły, jak to śnił, z ustami czerwonymi, jak to tak krął. Żenu taku lubiłbym, ciłował. Tak kolysy podumał, a teper wydet przed sobą taku krasawyciu. Ja, najmłodsza diłka, pit ze mnoho czariunyka, powidat do neho krasawycia. Win uszczekat na tebe i lutuje. Ta nebisia, dam ty radu, jak ho perebyty. Kiet każe się zastawlaty, odasz to. Prychodiat ony do krainy czariunyka, a czariunek złyj, lutyj, waryt do kniażycza. Adde pozeraj, tu moich 20 diłok. Wszytkie one oko w oko podibny, wszytkie jak jedna. Odhadnyj, kotra z nich najmłodsza. Ne odhadnesz, hołowa ne twoja. Obizrył kniażycz raz. Nechne, wszytkie jak jedna kapla wody. Pak drugi raz. Nechne, aż po trzeci raz smotryt, a jedna z nich lyce pilisze od śnichu maje, a gamboczka hejby krął mołoko. A taki kolor lem w niej w inczych nit. Znaj, inczy iszczy ne zaznale lubowy. Adde, diłka twoja najmłodsza, powidat kniażycz. Wrażyj, że ty syn czuduje się, czariunek. Hołowa twoja, wertaj się na zemlu. A jeszcze
Czochoś a ty zabachne prosa distanesz. I czochoż by szumnomu kniażyczkowy ne zabachnuty, jak ne to holyczka, szto z nich skorwił, szto mołoko i krął. Ot i moja nebylycia, iszto, prodążał Hajmon, szto inczyj zahrużał wam w pamiaty. Cyne kaczeczka to ta srebrnokryła z jasnyma kosamy? Hajmon śmijał się i pozerał na jełtyma, prykładajuczy krmacza do ognia. Ta sztolem skinczył koly peret chyżom dali się czuty kryk urikit. Wyszli do dwora. Tu młody chłopec, owczarek, borął się z jakimś panką po kotroho odiniu i na hajci poznaty mandataria. Mały juhasek prystał do mandataria, jak Dawid do Goliata. Tryfomko! Skryczał Hajmon chromkim hołosom. Tryfomko pustył mandataria i stripujuczy Zosia pańskie nycz rozkroczył się i wkazał ruką na ekonoma. Ja wchodzu, Ryugwin, na hajom stiachnął. Na hajomne sztuka, a przyszło się na syłto, gdy wraży syn lechki jak pero. Na panszczynu, hriałknął mandatar. Piniaczy się od złosty. Wszytky, doraz na pole. Hajmon wyprostył się jak struna. Z joholycia probywał spokój i owładania sobą. Ta prytym i szówna szczypka hordoj samoswobidnosty. Na panszczynu? Prochwarył win. A, ty nowy mandatar. Neczudne, że zaszł jest do moho dwora. Ty ne znasz mia. To udy it i powywiduj się od swoho pana, kto taki Hajmon i jak się sprawę z nim majut, a ne prydesz tu drugi raz. A teper won z moho dwora. Ham! Okropeczny ham! Mandatar pinął się od złosty i zaczudowania. Jemu nie przychodyła się i szczyczuty takich slił. Styskajuczy wrzmeny na hajku piszą spod wirce. Hajmon piszął do swoich dił. Zapriach do pił kiszka konia i wyniósł antałkę. Chodył win czas od czasu na uhry, do Mukaczewa, Berechsasy, Ujhel i kupczył wynom. Ta nycz się na to teraz wybrał, jawyły się przed chyżą dworsk posipaky. Związali Hajmona i jałdochu ta potiachli do didycza. Hajmon ne wizwał się ny słowom, le mraczno wodył oczyma. Ta jełdocha seret płaczu, no odwodyła oczy od jełtyma. Hejby ne mochła dost nasmotryty się na necho i bojała się rozłuczyty na pse. Rozhonom pustył się jełtym z hajmonowego dwora. Ne hladał steżkę, letił na szyb hołą, polamy, debramy. Sper się aż pry kameralni dorozisz to weła na uhry. Na Hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Realem FM.
1: Jest wieczorok, 9 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. Siedmego czerwca junija odbyło się 31. pomnictwo nacjonalnych i etnicznych mniejszyn na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziji wzięło uczest blisko 1000 osób, połowni przedstawnika niemieckiej mniejszyny, ale też delegacji Romiu ta szleskich organizacji. Centralnym punktem pomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mniejszyn. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy pomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach czosło uczestników. Za przedstawnikami mniejszyn jest to związane medżeńczoma z ostareniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czystenności. Za to jawlać się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszyn. Protiahom stryczo przypomnieno też blisku ryczniciu podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca junija 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszyny w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Pomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszyn na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junija w Medżelabirciach Rusyna na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu. Rusyńska obroda na Słowacji w współpracy ze Światowym Kongresem Rusyniu, Światową Radą Rusyniu i miasto Medżelabirci przygotowuje świadkowania Dnia Rusyniu w Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju, 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rusyniu. Jak raz Medżelabirci z Udmiścią, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rusyniu. Świadkowania zaczną się 12 czerwca junija o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbude się besida pod nazwą Priamy uczestnika pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu w Medżelabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Medżeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrze, pokaz filmu Potopa i strycza z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierszy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rusyniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatora prosiat na podziju wszystkich Rusyniu, lubitelów rusyńskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici nachodzić się na naszym portali. Tot weekend 12-14 czerwca junija odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 pereist odtynkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju bude zaperty. 27 czerwca junija w Uściu Ruskom odbude się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne, też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa bude zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uścia Gorlickie. W ramkach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Pierwsze informacje znajdziecie na stronie zmagań.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warchard z zachodu ze swoją audycją tam w chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzicku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmetane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok
1: Lemkiuska Łatra na Czużyni w Michałowi.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
2: No i w tydzień późniejszy, no, spełniło się moje mrianie z przedrokiem trzech. No tak ta powieść, trzech, 77, Węgiem był pierwszy raz. Kuzmera zainspirował też taki był film Skrzypek na dachu. Zresztą podobno Kuzmera jest finałowa. Się podobałem, że to tak podobno powinno być. O wygnaniu i tak dalej. Tam Kuz był inaczej, inna fabuła oczywiście. A to było takie pokazywanie, takie panorama podziwu Lemki. No i to nie pamiętam, myśmy to zagrali. Są tam były perturbacje, bo jeśli był autobus zamówiony z kombinatu, z KGHM, pod autobusem, był jeden z Wałbrzycha z teatru, to był mit autobus, no a potem się okazało, że był drugi dla ludzi i w konsekwencji do Wortnoho pojechał autobus, w którym było chyba 80 ludzi. Siedli na dęce, każdy z nich, po troje, na pidłości i tak dalej. I ja podjąłem decyzję, że jechamy, ale bez dekoracji. No ale Stefan Kosowski, który się nie dogadał z nim, po prostu zamiast nadejść na cetu, wpisał na semu, ale i się, czy tam napisane, nie powiem. W każdym razie o semi rano autobus mi tam wydzwaniali, żeby jechali decyzji po 12 w nocy, bo ale pięknie, bo zresztą my mamy problem w Skoczu, w Wałbrzychu, to mamy problem z autobusem. Co z tym Oli Wotocho, no ale dobry, ale znasz, jak... Możliwe, że gdyby to był autobus jakiś inny, to bym nie pojechał tutaj, to jak dyrektor stoi nad kierowcą, no to musi jechać. Nie? No i takśmy pojechali, a potem Stefan przyjechał sam jeden z dekoracjami, porównał autobusu, ale przyjechał. No. Koło południa jeszcze mają taką probę tam zrobić, ale nie, tam jak probę można zrobić. Na żywcach grało się, ale koty mali pewnie pierwszy raz coś nie było, ani mikroportiv to odegrało się, przekazało, to sprzęt był taki, jaki był. Ten MDU pełnił mikrofony, bo rychował nic, MDU-29, tak powszechny lektor, to 79 lig. Ale przekazywali sobie bez problemu mikrofony, bez problemu, albo to jeden temat, to trzeba pytać. No, ja pytam, że na szczęście pani pedagogka to przecież nie była najmłodszą z tą panią. Zachowała się tak, jak artystka z trochę, nie było żadnych. Bo sakramencko studena, bo tak sakramencko studena w nocy, że dziewczętyska prosili, że czy może zakładać rejestrowę, bo tu nie mogę, tu mamy być bez, nie? A to tak zmęzny, wszystko tak zmęzło. Pamiętam, żeśmy zaczęli, gdyśmy było po 10 wieczorem, skończyliśmy pod otwetim. Pamiętam, że Murianka podeszła do sceny, scena tak, w pojęcie umowne, bo to była pidłowa położona. Jakaś tam klocka chyba była, nie pamiętam, na kobieczkach. Większa była jak na pewno. No i to, i klaknął przed nami, no. Nie znam to, znaczy Petra już nie znał to, także dla mnie to była wielka, taki że znaczy uznać to słowo uznanie, wzruszenia. I pamiętam, że mała by tej zabawa jeszcze po nim. Nie było żadnej zabawy. Tak szacowaliśmy, że było z 5000 ludzi. Jakbym się posmutnił na to z roboczą w Borti, to było tak za... Choła przychowała i czorno było dosłownie. To było szczęście, czego nie było nigdy. I więcej już nie było i nie będzie. Znaczy, czy teatr, formuła teatralna się sprawdza, to ciężko powiedzieć, ale znam, że ludzie wolą coś takiego, czego żałuję, że to, ale to jest ciężko grać spektakli. Mogę to być jakby przyjmowane z takim nabożnym tym. No to były takie czasy, znaczy, to było coś całkiem nowego. Nie wiem, chodzi o formułę, ale też chodzi o treść. Bo to wkazywało autorem tylko, prawda, i koni kroczką i tak dalej. W porządku, to było fajne. Piłanka, tak. Ale to było coś takiego katarzys, które pozwalało w ludziach całkiem inne emocje. No i to tak się to skończyło. Powiem, że noce. Ludzie się rozeszli. O čem diskutovali, neznám, nemám poňatia. Ja budem, z mene zešlo povitia, že mám to za sobou. Bo ja poviem ešte, že neci už toho hrati. Že prosto, neci kože bojo, ale po prostu, no, jest taký moment, že čak, a, może to je fajne, ale...
3: Ľudia vás nenavariali, že ste ešte raz toto predstavili?
2: To znaczy, może to potom chrali, ale już nie w chorach, bo to chyba się zdaliśmy to wystawiali. Bardzo, raz w Legnicy, potem chraliśmy w Przemkowie, chraliśmy w Gorzowi, w Lubinie chrali. Także nie, to się grało parę razy. To nie było tak jednorazówka. Zostało zapisane na takie możliwości, jakie były na wersji VHS, także no to została pamiątka jakaś. Pamiątka z czasów młodości, bo to byłem to światło, jeszcze, tylko jeszcze ważne było, że się to ożeniłem się w 10 roku, żebym był po koryniach już wedle czym stowarzyszenia. Także no to są czasy sprzed 30 roku prawie.
3: To się tak... Byłeś to pierwszym wedłuczym stowarzyszenia?
2: No, na razie pierwszym i ostatnim. Kolejny na 2-3, chyba z 2, nie wiem, czy to z konkurs chyba był, do wydarzeń wydania, albo na 20, liczba stowarzyszenia 25. To było pytanie, pytanie było na, wszystko było chyba za punkt, za 5 punktów było, prawda? Za 5 punktów kolej się zmienił z prezes stowarzyszenia Lemki. No. Także nie pamiętam. Także tak to właśnie wyglądało.
3: Zawiązało się stowarzyszenia, był się teatr i w Kińcy zaczęła się Łatra. Łatra w Michałowie. Jak to się zaczęło, że se to tu Łatru w Michałowie zorganizowali jako Łatra w Michałowie na Czużyni?
2: To znaczy, to było tak. Jeszcze będę na moment do nazwy stowarzyszenia Lemki, bo to też był taki dyskusyjny temat. Jak to nazwać? Jak się nazwać? No były propozycje Lemki Rusynów, dajmy na to, Stowarzyszenie Rusinów. No to w tamtych czasach to było źle odbierane. Znaczy, maliśmy się, że będzie źle odebrane. Mało to Rusyń się kojarzył z Rosjaniną, dla Polaka to było jednoznaczne, no to już był to 70. diatyrik, już 10. tak naprawdę, więc to był ten problem, jak się nazwać. No i w końcu to nazwaliśmy jako stowarzyszenie, pamiętam, że była bezsensowna dyskusja, znaczy jakiś dopis, nie pamiętam, kto to napisał. Nie warto, żeby pamiętać. W naszym słowie czemu stowarzyszenia, a nie towarzystwo. No i to był dowód na to, że stowarzyszenia stworzy Polak, oczywiście Służba Bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. No. Więc to był to argument, że jakby to było towarzystwo, lemkińskie towarzystwo, to byłoby na pewno czysto lemkińskie. A jak było stowarzyszenie, to musiało być zainspirowane za tym przez teatry Polaka, konkretnie Służba Bezpieczeństwa, tylko to w tym czasie się ciłkowicie rozleciła i była coś ciłkowicie, no ale to, że towary z nią do czynienia i współpracowali, to one zaje najlepsze, że to na pewno stworzyła Służba Bezpieczeństwa. No, do myśli ich kolegę, których prowadzili i tak dalej. Do 79 roku. A jak było z Michałowo? Z Michałowo było tak. Kiedy się okazało, że w 90 roku, nie wiem, jak to określili, czy to ocyganene, czy bardzo uważam, że to było takie tylko zlekceważenie, że nie możemy robić w Atrybunach, a w stowarzyszeniu były ludzie, którzy robili Michali, którzy zaczynali robić Michali, bo dzień Machodoszczaka. To było takie tak naturalne, że mamy jakby takie moralne prawo, żeby zacząć robić wszyscy Michalowi. I takśmy wysiedliwali z panem Romaniaką i tak dalej. No, wiadomo było, że to było spercie. No i pierwsza licz, nazwa. Nazwa Łatra. Chodziło też o to, że też nam zależało na tym, żeby podkreślić, żeby zachować ciągłość. Czyli to, co było do tej pory w czasie Michałowi, to te ogniska. To by się nazywało przy ogniskami. Wydumają nazwę na Czużyni. I tak zostało. Ale specjalnie żeby pokazać, żeśmy byli pierwsi, jak to ta watra w horach. I za to, bo taka była prawda. To nie, że to było maleńkie ognisko, prawda, i nieduże tam ludzi było i tak dalej, w 79 roku, ale ono było i tak pierwsze, jak w tym barży, że do 89 roku chyba się odbyli do tego roku, czyli do pierwszej watry, też nazwa umowna, w 80 w horach. Było na pewno w 79, w 80 nie było, w 81 było, w 72, jakby się mówił mi Michał Romaniak, nie było. No bo to stan wojenny. W 83 roku było, więc myśmy byli formalni, powtarzam, to nie była ta sama skala, to nie można było to porównywać, że Mechary to jest enklawa, to jest wiadomo, to jest miejsce. Chore to było coś jeszcze, gdy się pielgrzymowało. Potem się nikało na watrę, ale to się chciało, żeby widzieć różne strony. Była nachoda, była okazja. Ludzie zjeżdżali z różnych stron, z północy Polski, dajmy na to. To było już naprawdę daleko. No i takżeśmy to wydumali sobie i pamiętam, że pierwsza rzecz to była taka, żeby je wydłużyć. Od 10 godziny się ma zaczaty. Od 10 godziny ma się zaczaty. To źle było, oczywiście. Nawet tej serki, jaką ta tepel jest, nie było. Znaczy, to była do tego czasu, nie było.
3: Pierwsza watra w Kolisiot była? W którym roku?
2: Pierwsza watra, ale...
3: Michałowi. Pierwsza watra Michałowi.
2: Michałowi. Mamy o nazwie tepericzni.
3: Tak, na Czużynie.
2: Pierwsza watra na Czużynie odbyła się w 1990 roku. Znaczy po watrze, znaczy Kolisiot zaczęła w Żdyni. Pierwsza w Żdyni była do 90.
3: Ale skoro ci się organizowali jako stróżnia,
2: Nie, nie, nie, nie. Nie było kolejna, to, że to był 79 rok. Dla nas watra Michaliwska była watrą lokalną, miejscową, gazdim tutejszym, żytelim, tak. A watra w Chorach to było to, co nas najbardziej inspirowało. No ale też powiedziałem, że nas nie mam dowodów, ale można się dodumować, że tam nasze siostrzetkę nie z Polski, żeby to warto pełniać. Była nachoda. Zmina miścia, przychylny klimat, bo tam niektórzy byli tak tyżdzia UTS-ka dijali skocze. Oczywiście na papieri, ale byli. No to była taka spedygumana.
3: No uwolnijmy się może teraz.
2: No i mamy watów na Czużynie. Pierwsza wata się odbyła. Zaraz my pełniali chyba tyż, że to będzie pierwszy weekend sierpnia, żeby byli to

0: radzieckiej do toho, do Lipska, czy do Drezna. A win pojechał do Michalowa, nie znam, jak mu się to udało. Ale tak, troszkę super. I wtedy, tak, wtedy, to pamiętam, że Michał Romaniak, najwyższy Romaniak, robili scenę, tutaj budowali taką, już taką poriadną scenę rzeczywiście. Tak, chyba tak, to było w 90. roku. I Barna, pan Barna tam paru lat to budował, czwartek pamiętam, że skończyli. Scena była solidna już taka, to. I była tam, gdzie był kiedyś, to była pierwsza scena. Znaczy, zahalił, nisko kiedyś było tu koło cerki. Gdzie była, stoi cerką, tam jest takie drewo, chyba dub i tam, i to, i tam było pierwsze ognisko. Tam siedzieli na tej kieri tutaj, blisko gdzie była stoi cerką. A potem się opowiedzieli tam dalsze, nie? Na serdecznym depresu do Handari. To było drugie miejsce, drugie miejsce, a trzecie miejsce było Pindisum, a to potem było. No i czwarty jest depres. Także, no i tak to wyglądało, że my zrobili to jeden. Przyjechałem Kowina, dojdź Lije, skończył jak to było z tą chwilą, więc piszą mi spaty. W Raczku było wieczorem, rano budujemy na Deutsch. Matko Boska, Lije, jak już Franz. Taki wstekły, że robota na darmo, kto przyjdzie, jak tutaj nie. A pani Dubecowa mi się mówi, no trapte się, będę chwilę, ja będę, znaczy to, dla mnie nie jest potrzebna chwila, żebym ci widać, żeby była pochoda, nie? A ona powiedziała, ale to będzie pochoda, bo to chwila to jest pochoda. Powiedziałem, tak, dopiero po roku doszło, czemu Florenciana nazywali to chwilą, bo w nich pewnie cały czas lało, od czasu do czasu nie lało, to była chwila, a to była chwila, tak krótko, także. No i tak się to zaczęło. I to był pierwszy rok, była taka, znaczy zaczęliśmy skończyć, a kończyła się tak jak zawsze, jak zabawą.
1: A po trzech godzinach się zaczęła pierwsza matra?
0: Zaczęła się o 10, ale tak naprawdę...
1: W piątniciu?
0: Tak, nie, w sobotę.
1: W sobotę.
0: Ale tak naprawdę zaczęła się chyba o 12, jak przestało padać. Pamiętam, że przyjechał wójce wojewoda, to Warkowski się nazywał. No i przyszedł do mnie pan Barna, wojewoda przyjechał, no i takie zmywanie szatro, też Stefan Załatwił Kosowski, takie szatro, taką boczkę, znaczy to, nie boczka, to nie była boczka, boczka to było wojsko polskie, a wojsko radzieckie mają taką kuźniczkę, ale. No i tam w tym szatrze jesteśmy tam, nie wiem, tam siedził, stekły taki, jak bo dość liję, nie, no i potem się po lodzie zaczęli przychodzić i to tam, to i to się tak zaczęło się.

0: Dla tych, što teper włączyły nasze lemkiwskie radio, przypominam, że dneska besiduju z artystą, reżyserom i weduczym Stowarzyszenia Lemgił pierwszej po drugiej wojnie światowej lemkiwskiej organizacji w Polsce, panu Andrzeją Kopczą z Wrocławia, a rodzennym już po akcji Wisła na zachodzie Polski w miejscowości Chobienia na Nyżnym Śląsku. Proszę słuchajcie dalsze naszej besidy. Mirko Orgacz z zachodu.
1: I za drugi raz zrobili 15 po południu. Znaczy pod wieczór, też chyba o 20.
2: No
1: i
2: tak. Sam fakt tego, żeście zostali prezesem Stowarzyszenia Lemkiw, żeście robili taką wielką stryczu dla Lemkiw, nie mało wpływu na waszą karierę zawodową, czy jeste nie mali z tego żadnych nieprzyjemności?
1: Nigdy. No, znaczy, wszystko moi szefowie, jak byli, to znali, że jestem Lemką, że się tym zajmam. Że w Lipcu to się zajmował w robocie, ale robotą. No, znaczy, może inaczej, ja tak mają wszystko robotu, chyba do kińcia, bo zostało mi do emerytury na cały rok. No właściwie rok, dokładnie. Że miałem sobie to pewniejsze roboty. Nie było żadnych. Nikt mi nigdy żadnych trendów nie robił, że no, że Lemko, że to, że tam.
2: A ze strony sąsiadów, na przykład Polakiem, czy...
1: Nie, to też to... No, czasami bywało tak, że widzieli mnie w telewizji, no to już to, a co pan, co tam, to musiałem tłumaczyć. Nie było żadnych tych, jak sobie tam, nazwijmy to, właśnie w trendie, jak sobie komentarzy, nie było niczego, nigdy. Zawsze, wszystko było to samo, znaczy po prostu byłem osobą publiczną i to, że im się tym zajmował, nikomu to specjalnie zauważało.
2: Czy na Łatwo w Michałowie były jakieś natyski, żeby to była Łatwa baże proukraińska?
1: Nigdy. Nikt się tutaj nigdy nie wychylał, z żadnych. No kto mu się wychyla tej własnym? Chyba nie. To własnym akurat nie będzie na tym zależało, żeby to. A to jest środowisko ukraińskie, to jest właściwie żadne. No, to nie było żadne tak. Potem to by oznaczało, że trzeba wojnie stowarzyszenie, że trzeba po prostu byłoby przez stowarzyszenie to załatwiać. Ja, no takiej ciężkiej roboty to nie jest za dużo ochoczych. To nie wiem, tylko by tym prezesem. To jest zrobić wszystko. No. Jak Bor, tak to robię, no ale no, co to będę musiał brać? No, trzeba to robić. Wszystko powiedziałem, że jak skinczył, to co ja będę robił? To jest moje życie. Powiem, że ja się składam z różnych elementów, ale jest dobry, jest fajnie, jak się robi to, co się lubi. No. Lubię to. Powiem tak, że no, to jest takie powiedzenie, że to, że Bortaka czy drobnego robota lubię. Ja to w tych kategoriach rozsmutruję. No, wszystko.
2: Kilko do tej pory jeste zorganizowali lemkiwski wykład na czużeni.
1: No, jak dobrze porachuję, to będzie 29. Zorganizowałem 22. To tak, który teraz rychtujemy, bo tak, sam bym niczego nie zrobił. To kolega są tak samo ważne. To nie jeden, jedna osoba, to będzie 29. No, przyszłym roku byłaby 30. I to będzie 30 robione przez stowarzyszenie. To jest
2: oczywiste. Czy były w międzyczasie jakieś przerwy w organizowaniu lemkiwskiej Łatwy?
1: Nigdy nie było.
2: Sztoryk była Łatwa.
1: Sztoryku jest tak, zachowana jest ciągłość, nazwijmy to, że to się tak dziane. Dziane, że sztoryku to pierwszy weekend. Czasami były zabawne sytuacje, bo było tak, że... Ale ludzie znali, że już jest tak trwałe, że tam... Że pierwszy weekend był taki kus śmieszny, bo w piatnicia była lepiej za serpent, a sobota była już sierpniowa, no, ale było wiadomo, że następuje prez trochę. To wiem się najbardziej cieszył, bo wszystko było też do wiece czasu na projektowanie. Najgorsze jak jest 1 sierpnia. No, jak dożyjemy, to nie wiem, to nie będę, nie będę, będę przestępny, za rok będę drugą.
2: Kogo ze swoich najbliższych współpracowników czy towarzyszy wspominacie tak najbardziej przyjaźni, z którymi się wam najlepiej współpracowało, które wam najlepiej pomogły przy organizacji tego świata?
1: No, nie chcę to specjalnie, nie chcę nikogo pominąć, ale kolejny my się dwiemy o nazwiskach, to na pewno Stefan Kosowski. Janka Kosowska to też. To byli to ludzie, którzy najdłuższe. No oczywiście po tym przyszło Gienek Habura, ludzie z Przemkowa, to one jakby to tu. No i z Michał Iwan na pewno Michał Romaniak, na pewno to Dmytro Dubec. Osy Włóczkowie były czasy, że bardzo aktywnie w tym brał uczestnik. To już niestety szybko to znaczy oprócz Osywa, to Michał Habura, Jarosław Szlachtycz, który dopiero Watru rozpala jako najstarszy. No to byli to te ludzie, którzy najbardziej się tu angażowali. No, jeszcze był Michał Łuczkowiec, Kościo, który dziś nie żyje. No to byli ludzie, którzy się nastarali, którzy tutaj pomachali. Już jak idę o innych ludzi, no to na pewno Mikołaj Paduchowicz przez pewny czas, czy Ania Kowalczyk, na początku, to potem to się wszystko. O, Horoszczaka też jako twórcy, bo on ich nie może zabyty, i Sestrach Dubec, Jarosław, Stefka Dubec, też się angażowali na to. Także to się ludzie zmieniali. Natomiast jakby najdłuższy ze mną współpracuje, najdłuższy, jak ze mną współpracuje do dneska, to jest Stefan Kosowski. Janka tam też pomaga.
2: Czy uważacie, że to ta lemkiska łatra w Michałowi jest nam potrzebna? Co nam nasz to przyniosła, dała nam nasz to?
1: Jeśli przyjeżdżają na nie ludzie, to znaczy jest potrzebna. Nie znam, to są inne czasy. To nie są te czasy romantyczne, kiedy rzeczywiście była nagoda, żeby się zejść, bo tak my się akurat. Teraz się ludzie przyjeżdżają, bo chodzą przyjechać. Odczuwają taką potrzebę, a to jest na innych zasadach. Więc jak tak się wspomina, jak jest z cerfią, że ludzie chodzili do Michałowa 15 km na przykład. Z Trzmiera, że jeszcze w nocy na Paschum, żeby to. Także widocznie to było to większe poświęcenie. Teraz to przyjeżdżają samochodami. Jest lekszy po prostu, ale przyjeżdżają już. Jak długo budę, nie znam. To już jest. Powiem szczerze, że już. Czy formuła się wyczerpała? Pełni kust tak, bo to jednak. Siedzenia na otwartym poli, kolesące plaże, to czasami nawet 35 stopni bywało. To też jest jakieś poświadczenie, nawet nie do organizatora. No, organizator to teper, to już to ma luksus, można powiedzieć. Siedzimy sobie w biurze watry, słońce gnije, na dwoje 30 stopni, pewnie będzie jeszcze motycy na pewno. A to wtedy było szatro. Było szatro, przez 10 lat było szatro. No, przepraszam, 10 to może nie, ale no. Wtedy od 8 roku na pewno było szatro.
2: Czy to dziś była taki katering, podaż i dżonia?
1: Tak, było, pamiętasz, to było bardzo ochocze. To przyjeżdżali z różnymi stoiskami. Teraz to jest jedna firma. Też to było po paru firm tam przy drodze, teraz stojali z tym środkiem. Znaczy ja mam wrażenie, że było przez wiele roku, że było więcej ludzi. Że było to jednak kurs inaczej. Była kolejna taka żelizna zasada, że jak jest wata, nie je wesi. To już to odeszli, to była wesina. A wtedy 2-3 wesina to jednak kurs męczy ludzi.
2: A często zmienialiś to róż miejsce sceny w Adrianie?
1: O, to jest dotyż. To będą osobne opowiadania, bo po pierwsze, już nie wspominał, że pierwsze ognisko odbywali się tutaj w i do Lęci, tu przy cerkwi jest, koło cerkwi. A potem byli tam w polu, żeby było dalsze, bo tu już była cerkwa w budowie, to przyszedłem. A potem my leczyli pędlis. No, bo tu taki problem, że tu były kulisy kurnika. No i to właściciel, i Lemko, cały czas płakał, że mu się tam kury topczą, bo muzyka, nie może muzyka ich to. No i takśmy kombinowali, tośmy tu nawet list posadzili, żeby nie było to czuty, ale tak naprawdę najlepszym miejscem to było to miejsce Piedlicą, bo był kin, który tu jest, powiedziałem, że miejsce najgorsze. No i to, no ale chcieliśmy do tego kurnika odejść. No i my odeszli, tylko że kurnika już dawno nie je, właśnie dawno nie żyje, a my tu siedzimy teraz już. Blisko drogi jest, to jest prawda, choć tam też było dobre. Jakieś miejsce już trzeba było w końcu nastawić. Było jeszcze jedno miejsce, żeby było tam, no właśnie tam, żeby było tam, gdzie jest pole szatwiane. Ale obrnę tą stronę, więc też z tym kurnikom były problemy przez paru roku. Oni się skończyli niestety ze śmiercią tego właściciela. No ale my się już zaczęliśmy to budować, to wszystko, to ci infrastruktury. Ja się wychodzić po południe. Pamiętam, jak się otwierało watro o 6 po południe. To słoneczko tak dawało po twarzy, że hej. No bo hodyny dzisiaj zmijali, była 2 ceta, potem była świstna ceta, bo to już tego to było za mało, a teraz taka teatralna hodyna, czyli 19 ceta i to jest taka hodyna.
2: Cypeszu łatwo to było staciło prowadzili same, czy z tym ale konferencjery?
1: Jakby... Nie, byli, to nie pamiętam. Z konferencjerami to jest problem, bo za to, że nie byli na pewno, bo chyba Jarosław Choroszczak prowadził coś tam kondukować. No to jest problem, bo to trzeba być przywiązanym do sceny i to ja wiem. Moja najbliższa żona by się dowała, że jak jest w watro, w czasie watro, to ona inny, czy... nie, ona nie ma muszę, bo ja cały czas byłem zajęty. Tylko ty wiem, że nam przychodził, że ona się dowała szczęście z rodziną, z dziećmi, z sestrami. A mnie nie było, ja byłem cały czas, no witam, może będzie po poliem. I to obecnie. Ale w mojej misji to było tak teraz jest biuro watry. Tylko to gdy byłem za sceną siedziałem dosłownie, a teraz już mam to luksus, że mam za scenę 50 metrów.
2: Na dnesk za to, żeby chodzi na pod nasze światło na Kijowskie, musimy płacić za bilet. Czy pierwsze łatwe też były obarczone takim kosztem?
1: Tak.
2: Z czego to się wzięło?
1: To się wzięło od tego, że pierwsze watryny były dofinansowane w ogóle. No koszty przyjazdu zespołu to były, no to nawet lękowiny. Ja nie pamiętam, jak myśmy chodzili wtedy na zero. Do watry się nigdy nie zapłacało, ale się na watry nigdy nie zarabiało. Jak już się nam dopłacało, dasz to były symboliczne opłaty. Znaczy nas wkurz ustawa o imprezach masowych kurs tam dobiera. My płacimy i prawie 1/5 kosztów, 1/6, no powiedzmy sobie, na siłę 1/6, to na przykład ochrona. Oczywiście ochrona była w SE. Nie było tam, ale paru było ludzi i to wystarczyło, żeby to. To bardziej jest w zasadzie. No, ale są wymogi, to tam są przeliczniki i musi być tylko na kilku ludzi, to jest minimum 10, do 300 osób, musi być 10 ochroniarzy. No. A potem to się zwiększa, tak jest podzielone na etapy, a nie na przykład, że... Także dajmy na to, no... Wynajem na hołościnia, stadaszenia, to też nie mało kosztów. To się szybko jakby zbiera, no a notacja nigdy nie jest sponsorem. Pewnie, żeby nie było, że każdy za darmo i to by było najlepsze rozwiązanie, no ale... No, wse nam brakowało tego.
2: Wspominaliście, że pierwsze łaty nie były dotowane przez ministerstwo, nie przez żadne inne organizacje. To odkaz, który już nie brało na to grosze, żeby zorganizować imprezę z taką rozmachą?
1: Bilety byli. Były takie bloczki, znaczki, na podstawie tej znaczki, była się oznaczał i na czym się produkowało, no i oczywiście nie za darmo. No i to się bilansowało. Ja nie potrafię tego powiedzieć z perspektywy. Musimy dokumenty prezydyć. Jakie były koszty produkcji, jakie były wpływy, jakie były rozchody. No ale to się jak to powtarzam, watra jako się bilansowała. No, jeden plus był taki, że ansambli praktycznie nie brali grosz. To się to skończyło.
2: Czy trzeba powiedzieć, że przyjeżdżali za darmo, tak? Bo chcieli.
1: Tak, to nie praktycznie było to tak. No tam za koszty przejazdu, za drogą.
2: Jakie teraz są koszty zorganizowania watry? Jak to wygląda finansowo, żeby nasze słuchacze i to też to przyjeżdżają na łatwo, żeby znali?
1: Średnia koszt, to jest od paru roku, to oscyluje wokół 110 tysięcy. To jest taka...
2: I odkąd ma to na to szybko?
1: No połowinu, ponad połowinu daje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: 70 tysięcy.
1: Potem daje w różny sposób Urząd Marszałkowski, Województwo Dolnośląskiego, Fundacja Polska Mieć, potem Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwo daje paru groszy, Legnicka Strefa Ekonomiczna. Ale to też wszystko jest takie zaplane na zasadzie pewnych tak stąd dojść, bo to jest oficjalnie, to pion, nazwijmy to pion administracyjny, to jakby jest obligowany, nie? Polkowicę coś nam daje na zasadzie takiej, że no, bo to są imprezy jakby już dla nich prestiżowo, nazwijmy to w ten sposób.
2: A czy firmy prywatne, które na przykład są wedeny przez Lemkiu, Siadekosy,
1: Nie, nie są tego. Można nie chcą być siłaty kto, ale nawet na nas zarabiają to. Ja się nie dziwuję, no bo to jest ich prawo rynku, bo kiedy byśmy nie brali bilety, może bo to było inaczej, ale to jest też niebezpieka, że to bilet z biletem jest jak są gwarancją, że nam się to zbilansuje. Natomiast kiedybyśmy brali tylko za darmo, no to musielibyśmy stworzyć stałe źródło, no, tak zwane artysty, no i przyjeżdża, no to żadne, to taką kwotę się dogadujemy, więc to
2: jest. A tak może ten przybliżyty, jak to jest tajemnica handlowa, kilku trzeba zapłacić takiemu ansamblowi zagranicy, żeby nasze słuchacze znali, czy to mało, czy to duże?
1: To znaczy, zagranicy kosztuje, to zależy, ale tak będzie 3-4 tysiące. Polsko na koty są droższe. Jako tu do
2: przyjęcia. To 3-4 tysiące to jest cina razem z transportem?
1: Tak, tak, to nie jest aż taki, czasami może być PR. Znaczy powiem tak, że pierwszy pochodzi ansambl kwadrokowy, gdy przyjdzie 4, 5, 6 wykonawców, jak zaproszenia ansamblu folklorystycznego takiego wielkiego. Bo one tak, za drogę to jest minimum 6 tysięcy złotych. Wyżej w linię, całodzienne dajemy. Także 8 tysięcy to i jeszcze nocnego, przynajmniej jeden licznik, później ci odinne, no to wychodzi, a przyjeżdża z Forogosy, dajmy.
2: Czyli generalnie, że jak zapraszamy ansambl za granicy, taki kilkanaset osób, to musicie dać 10 tysięcy na siły?
1: No 10 może nie, to nie kilkanaset, kilkadziesiąt osób, 40-45. No to jest taka średnia 8 tysięcy. No bo mówię, transport kosztuje 6 tysięcy. No zakwaterowanie ma to 4 razy najbliżej po 50 zł, to jest 2 tysiące, prawda? Jeżeli mnie najbliżej kosztowało 50 zł, to jest minimum 50 zł dennie, no to mamy...
2: I za to 60 tysięcy z ministerstwa, czy tam nawet pójdźmy, to 120 tysięcy, to nie możecie za duże ansambliu zaprosić z zagranicy, żeby...
1: Nie, nie możemy za ansambliu, bo trzeba pamiętać, że ochrona kosztuje 20 tysięcy. Na Hołocinie będzie bliższe od 10 do 11 tysięcy. Medyczne to jest w granicach 4 do 5 tysięcy.
2: Wielkie koszta, żeby...
1: Wyżej w linii to 10 tysięcy minimum. Niczniku. Poza tym musimy jeszcze sobie czasami to naprawić i płoty, i siedzenia, i tak dalej, po manuaty dasz to nowo zrobić. No to jest to tak do 5 tysięcy za tak zwane inwestycje, zakup materiałów budowlanych, tam elektrycznych. To jest takie, tym mamy się to. Na przykład trzeba było nowy szambo stawić, które kosztowało 3-6 tysięcy, 3-6 dajmy na to. No to trzeba było wykopaty, zasypaty. No to wszystko to kosztuje. To nie jest tak, że ludzie mogą za łopatę. No tych ludzi poza tym daje za dużo. No.
2: Cyprezy Stoszanem i členy zariadu głównego berą dekę pieniędzy za to, że dijają prywatry.
1: Nikt to nie bierze. To są brudne kotry.
2: To jest robota taka za darmo, ciłkowy?
1: Za darmo. Jedyne, co się zwierta, to koszty przyjazdu za paliwo. No i właśnie linia w czasie imprezy, ewentualnie jak dasz się robi, to się tam kupuje, dasz to wejdzie. Wodu, o taka licz. To jest wszystko robione za fraja. To jest zrobione dla idei. Problem jest jeden, że mało ludzi jest młodych. Tak naprawdę robiąc watru ludzie po 50. Młodych jest kurs w tym, żeby program się robili. No jest to robią ten program. No ale to też nie wszystko się da zrobić za darmo. No przecież sama reklama, sama to, a tu wystawa, jakaś, to wszystko się zbiera to tak się zbiera.
2: Jak domacie, czemu młody ludzie nie chcą się angażować?
1: Myślę, że to jest inne pokolenie, że to jest pokolenie, które my kontynuujemy mijania naszych rodziców. Że byśmy tak byli wychowani, że nas tu przywezli na sył, że to, że tamto, żeśmy tam leżeli w kraju szczęśliwości. Nam to powiedzieć no, cały czas powiedzieli rodzice, a oni jeszcze dziadowie, baby. A młody teraz to już tego nie mają, oni już do tego podchodzą, no, no idzie, bo jest, bo można potańcować, pohulać, bo to, oj, to tam się rachują zespoły, prawda, żeby zabawa, teraz ta zabawa stała się kluwatą. To jest dobry ansamb, znaczy ma to była dobra. Czy tam ansambl, jak było 2-3, dlatego taki stworzony jest program, że to w ansambli do hulania to zaczyna się od 10 godziny, żeby mali się.
2: Jak tłumaczycie, nasza impreza Michałowska ma szansę na jeszcze paru roku, żeby nas tu bałyty?
1: To mam się jeszcze kogoś potiachnę. Kiedy znać, jak to będę tiachnął, bo nie jest tu plenerz, to prawda, ale to do się wszędzie. No ale to jest jakby domena, nazwijmy to w ten sposób, ludzi, którzy robią to dla idei. No to robią dla idei, nie dla groszy. Jak ja czuję czasami, że o, tylko ludzi było to tylko, tylko że jak się porachuje w duszy koszty, możemy publikować to, to oczywiście można bez problemu, gdyby wyszedł przed wartą, zachowanie poprzedniej wartą. Ale ludzie nie pamiętają, na przykład taki liczy, że dzieci za darmo chodzą, ludzie po 70 chodzą za darmo. I fajnie, że przychodzą. Wpływają na czyslenność uczestników. No. Także to jest... A czy dołucho będzie, zależy tylko od po pierwsze od tych, czy ludzie będą chcieli przychodzić, a po drugie, czy się znajdą ludzie, którzy będą to chcieli robić. Możliwe, że będą to musieli, że będą to robione za grosze. Ale wszystko zależy od sponsorium, od za bilety, tylko ty myślisz, że to jest 35 zł. No nie znam, na zabawę się idę płacić 25 zł, to 30 nikt nie wysiduje, że to jest duże. A tu są dwie zabawy, tak, taka argumentacja, że ja przyszłem w sobotę wieczorem. No to, no,
2: ja jeszcze nie udział zabawę za 25 zł.
1: No. Ja nie znam, bo na zabawę nie chodzi, a kilku kosztuje, tak serio.
2: Za 100 zł chyba, nie? Zabawę kosztuje.
1: No nie znam.
2: Może 70.
1: No. A tu jest 35 zł i do tego w tym 5 zł jest przeznaczone na darmowe korzystanie z toalet. Bo do tej pory było płatne i wse było, i wse to też to prowadzenie toalety, wse by się dbało, że nikt nie to nie korzystał, nie? A teraz jest normalnie, to były takie protywy z kolegów, że to powiem, będzie spokój, nie będzie problemu, że tamty biorą do ruchu, że to, że tamto. Teraz jest sprawa czysta i to, i wszystko. I wszystko. Jest umowa z obsługą na taką kwotę i to wszystko. A to już kosztuje. Ale mają traktaty, mają plac, mają to, tamto. Śmieć ja też trzeba zapłacić, żeby wejść. Tamtym ludziom kosztowało 1300, to ta sama firma teraz jest w związku gmin Zagłębia Jeziorowego i teraz chodzi 2300. No, to, a tamtym ludziom było 1300. No, znaczy, to się tak zmieniło. Ale to wszystko kosztuje, no niestety, no, nie możemy tak jeszcze.
2: Panie Andrzeju, na pewno duże ludy znaje waszą historię, na pewno duże ludy was doceniać, ale też na pewno w swoim życiu mali stydę jakichś tych, tak nazwijmy, wrogów. I czytaliśmy w jednej z gazet, że ponoć byliście agentem sił specjalnych. No, to możecie na ten temat nam opowiedzieć?
1: To jest po prostu...

0: Radiolem FM.
1: Jest wtorek, 9 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radiolem FM prosit Olena Stefanowska. Samego czerwca junia odbyło się 31. połomnictwo nacjonalnych i etnicznych mężczyzn na Horu Świętej Anny, opolskie województwo. W podziji wzięło uczest blisko 1000 osób, połowni przedstawników niemieckiej mężczyzny, ale też delegacji Romiu ta szlejskich organizacji. Centralnym punktem połomnictwa była święta liturgia w Lurdzkiej Peczeri, którą czelował opolski episkop Andrzej Czaja. Podczas celebracji podkreślano znaczenie języka, kultury i tradycji dla zachowania dostojności nacjonalnych i etnicznych mniejszyn. Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę dialogu, wzajemnego porozumienia i budowania dobrych odnosin pomiędzy pojednoma wspólnotami. Organizatorzy połomnictwa wskazali na mniejsze jak w poprzednich rokach число uczestników. Za przedstawnikami mniejszyn jest to związane mężczyznami ze staryniem członków wspólnot i zmniejszaniem się ich czynności, za to jawna się potrzeba angażowania młodego pokolenia w działalność mniejszyn. Protiahom stryczo przypomnieno też blisku rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni współpracy z 17 czerwca junia 1991 roku, które dla niemieckiej mniejszyny w Polsce stanowiły ważny fundament jej istnienia i działalności. Połomnictwo na Horu Świętej Anny jest organizowane od więcej jak 30 roku i jest jedną z najważniejszych podii, które integrują przedstawników nacjonalnych i etnicznych mniejszyn na Śląsku. Od 12 do 14 czerwca junia w Medżelabirciach Rosjanie na Słowacji będą prezentować swoje święto i 35 roku Światowego Kongresu Rosjaniu. Rosyjska obroda na Słowacji we współpracy ze Światowym Kongresem Rosjaniu, Światową Radą Rosjaniu i miasto Medżelabirci przygotowuje świadkowania Dnia Rosjaniu w Słowacji, co będzie połączone z przypomnieniem wyznacznego jubileju 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rosjaniu. Jak raz Medżelabirci z Udmiścią, gdy w 1991 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Rosjaniu. Świadkowania zaczną się 12 czerwca junia o godzinie 19.30 w prostorach Art Hotelu, gdy odbuda się besida pod nazwą Priamy uczestniko pierwszego Światowego Kongresu Rosjaniu w Medżelabirciach. Pak w sobotu od 9 godziny planowane są dalsze podii. Meczeńczoma konferencja, procesja w krojach, gala program w amfiteatrii, pokaz filmu Potopa i strycza z twórcami i aktorami. Niedzielny program zawierzy świąteczne zasiadanie Światowej Rady Rosjaniu i Bożestwenna Liturgia. Organizatora prosiat na podziju wszystkich Rosjaniu, lubitelów rosyjskiej kultury, folkloru, historii i tradycji. Trybnici znajdą się na naszym portali. Tot weekend 12-14 czerwca junia odbudą się 13. Jirsko zmagania Małostiuska Magura. W związku z tym w tych dniach od godziny 6 do 21 przejazd odcinkom wojewódzkiej drogi 987 przez Maguru od Małostoła po Gładoszyju będzie zaperty. 27 czerwca junia w Uściu Ruskom odbyła się 15. edycja małopolsko-beskidzkiego klasyka amatorsko-rowerowych zmagań organizowanych w Niskom Beskidzi. Trasa zmagań ma około 53,6 km i, co jest ważne też dla osób, które nie biorą uczesty, cała trasa będzie zaperta dla ruchu aut. Start i meta będą na stadionie LKS Uścia Gorlickie. W ramach podii planowane są dodatkowe atrakcje, takie jak rodzinna zona, ekskursje i koncerty. Pierwsze informacje znajdziecie na stronie zmagań.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Dobrý večer, drogi slušači Radija LEM FM, s tej strany Severijan Kosovski, hovlošu šagu vam hneske z Vroclavskog studija, mame vitorok, 9. den červća 2026. roka. Tak bišiduju, že hovlošu še do vas z Vroclavia, to lem za to, že išče v subotu bišidujem do vas z mobilnego studia z Lemkoviny z Virchne z Gladyszowa, no a dnes už zachidni zemni čužina. Odtale do vas to tu dnešnju edyciju večer z Radijom LEM FM budu realizuval. Takže tišu się na dnešnju striču, no i sobie powiemy o interesnych sprawach powiązanych z dnešnim dniem, a może i o tym, co za nami, co w minuły weekend się działo na Lemkowini. Tak sobie skomentujemy dejakie podii, może i polityku tiż daku tu hneske zrobimy. No dobry, drodzy słuchacze, nie prodążam wstupu, zacznijmy naszą dnešnią peredaczu.

0: Лемзо студія Радіа Руської Бурси. Лем-ФМ.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, że to stoi dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, toto radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lemzo studii Radia Ruskoj Bursy.

0: Drodzy słuchacze, witajcie po przerwie. Teraz dumam sobie, że przyszła dejaka chwila na to, żebyśmy sobie zazryli za hałomcy daszto w naszym lemkiewskim rosyjskim kalendarium dnes mamy. No i tak szczerze powisty nie za wiele, ale możemy, probaczcie za to dzwuk, możemy sobie wspomnuty medżeńczyma na 9 czerwca 1945 roku. Pityskom SSSR podpisana była dohoda o peredaniu Czechosłowacyjom Pitkarpatskim Paskoj Rusy i terytorii okolo Czopa sowickiemu sojuzowi. Jak raz to smutna podija w historii Podkarpatia, w historii jak raz szersze Rusyniu, no bo tym sposobem Podkarpacka Ruś była dana do sojuza, radzieńskiego sojuza w 45 roku, no a późniejsze to już długie roki była pod komunistycznym czerwikom, tyskom, no aż w 91 roku w ramkach odrodzonej Ukrainy ona się naszła, no i do dnes pod Ukrainą, pod Karpatia. Oczywiście jest dalsze, wspomnijmy na 9 czerwca 2018 roku, to data śmierci Klary Baloch, choreografki i folklorystki, jaka działa na podkarpackie Rusy na Ukrainie. Jak raz Klara Baloch urodziła się 17 lipca 1928 roku w Użhorodzie. No i była zasłużona dla rosyjskiej kultury, ale też i dla ukraińskiej. No i po prawdzie to dnes tylko z lemkowiny żadnej daty nie mamy, tak nie prezentujemy, ale nadzieję się, że to, co wam powiem, to pro was było interesne.
1: LEM FM na żywo.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale co je powiedzieć, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
1: Owad
6: rajbyk premieruje.
7: Radby drużą.

0: faire tout mieux.
1: Don't give me any action. So funky.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

jak miał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołek z Michała, tak, ty s***, ja się nauczę po polsku.

Večer z Radijom Lem FM. Den z Radijom Lem FM. Lem FM naživo.

0: No.
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przykłada.
1: No paneczku, niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się?